0: Radio Jura.
1: W kalendarzach wtorek, to już 12 dzień maja, na zegarach godzina 6, przed nami wiadomości.
2: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA będzie możliwy po dopełnieniu wszelkich warunków formalnych, tak przekazał Przemysław Nowak z prokuratury krajowej. Oznacza to, że na złożenie tego wniosku trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy, o ile w ogóle zostanie sporządzony. Były minister sprawiedliwości, przypomnijmy, opuścił Węgry i udał się do USA. Więcej o tym Krzysztof Zasada.
3: Kluczowe dla prokuratorskiego wniosku jest wydanie przez sąd postanowienia na zażalenie o areszcie dla Ziobry. To nastąpi nie wcześniej niż 8 września. Nie wiadomo też, jakie to postanowienie będzie.
4: Musi być ten krok sądowy wcześniej. Krok polegający na prawomocnym postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu.
3: Bo takie prawomocne postanowienie musi być załączone do wniosku ekstradycyjnego, dodał prokurator Nowak. Na razie więc śledczy potwierdzają, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście uciekł do Stanów Zjednoczonych. A jeśli tak, w jaki sposób uzyskał wizę, skoro nie ma ważnego paszportu? Prokuratura poinformowała też, że bada już, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Za tak zwane poplecznictwo grozi 5 lat więzienia.
2: Komisja Europejska nie zgadza się z zarzutami, że ta jest odpowiedzialna za przedłużający się paraliż terminalu zbożowego w Gdyni. Jak już informowaliśmy w faktach, zarząd portu Gdynia tłumaczy niemal roczny przestój terminalu procedurami w Brukseli. O szczegółach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Komisja Europejska odpowiada, że procedura ta nawet się jeszcze formalnie nie rozpoczęła. Ta transakcja nie została formalnie zgłoszona komisji, przekazał mi rzecznik komisji. A to na firmach spoczywa obowiązek zgłaszania fuzji, po czym Komisja Europejska ma 25 dni na decyzję. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy nieformalne. Firmy badają grunt, by uniknąć odrzucenia wniosku. Firmy mogą więc twierdzić, że trwają rozmowy z komisją, podczas gdy formalnie procedura prawnie nie istnieje. Jak ustaliłam, takie przeciąganie rozmów budzi w komisji już zniecierpliwienie. Bruksela rozumie znaczenie strategiczne terminala dla wywozu ziarna, ale odrzuca rolę kozła ofiarnego. Wzywa firmy do szybkich działań, by mogła wreszcie ocenić planowaną koncentrację kapitału.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: Oj, narobiło się w pogodzie. Gdzieniegdzie nawet zagrzmiało minionej nocy. Ja nie słyszałem, dobrze spałem. Ale opady deszczu będą nam jeszcze towarzyszyły przez kilka ładnych godzin. Opady w ciągu dnia powinny zanikać, ale ostrzeżenie synoptyków przed silnym, porwistym wiatrem wciąż obowiązuje i obowiązywać będzie. W tej chwili najcieplej w Rzeszowie. Prawie 14 stopni, w Jeleniej Górze najchłodniej niecałe 6 stopni. U nas solidny plusik, gdzieniegdzie nawet wynik dwucyfrowy. W ciągu dnia spodziewać możemy się, jak wspominałem, zanikających opadów deszczu. W niektórych miejscach nawet pojawi się słońce. Choć upału nie będzie, to jednak w wielu miejscach solidny dwucyfrowy wynik będzie się pojawiał. Pamiętajcie, dzisiaj bardzo silny i porwisty wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
9: To jest podsumowanie najważniejszych tematów w Radiu Jura. Joanna Mielimonka, zapraszam. O tym mówiliśmy w poniedziałek. Leśna droga ratunkiem dla zakorkowanego centrum Poraja. Jest taki pomysł, a gmina wspólnie z leśnikami szykuje komunikacyjną rewolucję. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy pojawiły się takie deklaracje. Mariusz Osyra śledził ten temat.
10: Wszystko wskazuje na to, że Poraj stworzy takie komunikacyjne rozwiązanie i powstanie specjalny bypass, który połączy ulicę Kosmiczną i Zieloną w tej gminie właśnie przez lasy, omijając wiecznie zatłoczone rondo oraz drogę wojewódzką. Iwona Sadek z Nadleśnictwa Złoty Potok zapowiedziała, że pierwsze remonty na leśnym dukcie ruszą jeszcze w tym roku. Z kolei w przyszłym sezonie dzięki współpracy z samorządem powstanie tam w pełni utwardzona trasa o wysokiej nośności, aby mogła być gotowa na przyjęcie wzmożonego ruchu kołowego. Władze Poraja podkreślają, że partnerstwo z Lasami Państwowymi to obecnie najlepszy i najskuteczniejszy sposób na rozładowanie zatorów w tej części miejscowości. Przy okazji leśnicy uspokajają mieszkańców. Prowadzone w regionie wycinki to planowane zabiegi pielęgnacyjne, niezbędne dla ratowania drzewostanu. Nie jest to przygotowanie inwestycji pod drogę. O postępach prac w Poraju będziemy informować. Na pewno w Radiu Jura.
9: Nocny pościg w Radomsku zakończył się wprost w wodzie. Policjanci ścigali kierowcę Skody, który nie reagował na sygnały i uciekał, łamiąc kolejne przepisy, od nadmiernej prędkości po przejazd przez tory na czerwonym świetle. Ucieczka zakończyła się, gdy 24-latek stracił panowanie nad autem i wjechał do cieku wodnego zasilającego wartę. W środku były cztery osoby w wieku od 17 do 24 lat. Funkcjonariusze weszli do wody i ewakuowali wszystkich pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń. Jak ustalono, kierowca miał czynny zakaz prowadzenia pojazdów i trafił do policyjnej celi. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia. Safe Space nadal działa i poleca się wszystkim w potrzebie. Bezpieczna przystań dla młodych częstochowian została na planie Galerii Jurajskiej, ale zmieniła na wiosnę swoją lokalizację. Punkt darmowego wsparcia psychologicznego nadal oferuje fachową pomoc. Teraz znajdziecie go na pierwszym poziomie. Dyżurują tutaj specjaliści z centrum Chce Inaczej.
11: Przychodzą zarówno dzieci z rodzicami, młodzież męska, żeńska, osoby dorosłe, które chcą zapytać. Problemy myślę, że są te same. Może czasami tutaj łatwiej jest przyjść niż do gabinetu psychologa, takiego standardowego. Tutaj najczęściej przychodzą osoby z takimi problemami, które są dość powszechne i one nie są nowe. W tej chwili się zaczęły, a wcześniej ich nie było, tylko teraz zaczynamy o tym mówić. Hejt rówieśniczy w szkołach, przemoc. Przychodzą z problemami, z tym, że nie wiedzą, w jaki sposób radzić sobie z emocjami.
9: Mówi Anna Moszyńska, psycholog i terapeuta uzależnień. Punkt został otwarty na mocy porozumienia z miastem. Decyzja magistratu o przedłużeniu działalności to odpowiedź na ogromne potrzeby. Od początku istnienia punktu z porad skorzystało już ponad 200 osób. Na miejscu dostępna jest anonimowa rozmowa od poniedziałku do piątku między 17 a 19.
12: Codziennie dyżuruje dwóch psychologów. Każdy, kto czuje się samotny, nie umie sobie poradzić z problemami, boryka się z trudnymi sytuacjami i nie ma z kim porozmawiać o tym, może przyjść do tego punktu i uzyskać fachową poradę, pomoc. Bez umawiania się, nie trzeba czekać w kolejce na wizytę. Każdy, kto ma potrzebę porozmawiania z psychologiem, może po prostu przyjść. Zdarzają się takie przypadki, w których osoby są przekierowywane do przychodni pedagogiczno-psychologicznej w Częstochowie w celu kontynuowania terapii.
9: Zachęca Anna Borecka, dyrektor Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Rozmowy są całkowicie anonimowe i bezpłatne. Miasto finansuje działalność punktu Safe Space i przeznaczyło na ten cel blisko 50 tysięcy złotych. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie młodzieży dyskretnej przestrzeni do rozmowy o emocjach i trudnościach.
11: Jesteśmy takim punktem konsultacyjnym właśnie pierwszego rzutu, gdzie możemy pokierować do innych placówek, które są w stanie zaproponować długotrwałą terapię, bardziej regularne spotkania. Podpowiedzieć, jeżeli to jest jakiś problem, z którym możemy poradzić sobie tutaj, natomiast najczęściej, jeżeli jest potrzeba, oczywiście to kierujemy dalej do placówek specjalistycznych.
12: Pomogliśmy ponad 200 osobom i ta liczba już pokazuje, że ten punkt jest potrzebny, że on funkcjonuje i ma rację bytu. Zresztą umowa została przedłużona na cały ten rok.
9: Jeśli potrzebujecie wsparcia lub po prostu chcecie zostać wysłuchani, drzwi punktu Safe Space są otwarte. Zachęcały psycholog Anna Moszyńska i dyrektor galerii Anna Borecka. Ogród posprzątany, ale czy zgodnie z prawem? Bezpieczeństwo przy okazji wiosennych porządków to priorytet, przypominają częstochowscy strażacy. Jednocześnie ostrzegają przed wiosennym spalaniem liści i gałęzi. Choć sezon porządkowy w pełni, dym unoszący się nad posesjami to sygnał alarmowy dla służb.
13: Nawet jeżeli u siebie gdzieś na posesji chcemy wypalić kawałek pozostałości roślinnych, suchych, jeszcze po okresie zimowym, okazuje się, że zmiana kierunku wiatru powoduje, że nagle w ogniu stają tu remontuje ogrodzenie, pomieszczenia, budynki gospodarcze, garaż, samochód, który jest w garażu, pożar dalej rozprzestrzenia się na budynek mieszkalny, zagraża naszej rodzinie, naszym dzieciom, seniorom.
9: Taki scenariusz kreślił Paweł Liszaj z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej. Przypomina, że spalanie odpadów zielonych to nie tylko uciążliwy zapach, ale przede wszystkim ryzyko niekontrolowanego ognia, który może być śmiertelnym zagrożeniem. Mimo ostatnich opadów wciąż mamy stan przewlekłej suszy w regionie. Z zielonymi odpadami w ogrodach i na działkach postępujemy podobnie jak z pozostałymi odpadami. Nie spalamy.
13: Pamiętajmy o tym, że są to odpady. Odpadów nie palimy. Czy są to bioodpady, czy inne. Nie można spalać odpadów. W związku z czym, jeżeli takie odpady powstają, to należy je utylizować przy odpowiednim rozdziale na poszczególne frakcje. Wtedy takie działanie będzie pożądane, bezpieczne, a my będziemy mogli zrobić to w spokoju, a nie w smrodzie, w dymie, generując duże ryzyko. Tak więc również bioodpadów, gałęzi, trawy nie należy nawet na swojej posesji, na swoim ogródku spalać.
9: Dodaje rzecznik częstochowskich strażaków. Przepisy o ochronie przeciwpożarowej są tu nieubłagane. Za ryzykowne działanie i spalanie odpadów zielonych na posesjach grożą wysokie mandaty. I jeszcze jeden zapis, o którym warto pamiętać w celach zachowania bezpieczeństwa.
13: Jeżeli na swojej posesji mamy jakieś drewno, które służyło nam w porze zimowej do kominka, do opału, czy mamy jakieś inne materiały palne, musimy sytuować je w odległości minimum 4 metry od granicy działki. Jest to przepis, który jest powołany po to, właśnie jeżeli już dojdzie do powstania pożaru, żeby nie rozprzestrzeniał się na obiekty sąsiednie. Także prośba od strażaków, żeby mieszkańcy Częstochowy, powiatu częstochowskiego, pilnowali tego, żeby nie składować materiałów palnych bliżej niż 4 metry od granicy działki.
9: Strażacy apelują o rozsądek i ekologiczne podejście. Zamiast ognia wybierajmy kompostownię lub odbiór bioodpadów przez służby komunalne. Karolina Basiak, graficzka, animatorka, na co dzień związana z Biblioteką Publiczną w Częstochowie, z tytułem i statuetką jako osobowość roku w dziedzinie kultury. Doceniono jej działania na rzecz promocji kultury japońskiej i mangi w Częstochowie oraz organizację wydarzenia MangoCon 2025.
14: Bardzo dziękuję. Było dla mnie to niesamowite wyróżnienie, zwłaszcza, że to jest za stworzenie pierwszej edycji MangoConu, za szerzenie tej kultury azjatyckiej, czyli bardzo się cieszę, że tak naprawdę to, co ja uwielbiam, czyli właśnie ta kultura azjatycka, interesuje też osoby w Częstochowie i doceniają to, że też tą kulturę azjatycką promuje.
9: Karolina Basiak to również organizatorka weekendowych spotkań z mangą w bibliotece, kreatywnych czwartków dla dzieci i festiwalu bajki. Prowadzi ponadto warsztaty rękodzieła oraz spotkania autorskie. MangoCon, Festiwal Kultury Azjatyckiej, został dofinansowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w województwie śląskim. W pierwszej edycji zgromadził w mieście prawie 1000 uczestników. W drugi weekend września doczeka się tegorocznej odsłony.
0: Więcej na radiojura.pl.
1: Dzień dobry, witajcie. To jest wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Za nami spora dawka informacji, a teraz już wracamy do dobrego grania. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
0: Radio Jura.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Sporo dzisiaj okazji do świętowania. 12 dzień maja, mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Serdecznie pozdrawiamy. Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Jest Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych. Mamy Międzynarodowy Dzień Limeryków. Może się ujawnią jakieś talenty, kto wie. Jest także Dzień Wiedzy o Fibromilagii. A jest to choroba charakteryzująca się przewlekłym bólem mięśni, wyjątkowo paskudna. No i ciężko znaleźć przyczyny. Na pewno przyczyny do świętowania mają dzisiejsi solenizanci. Są to Dominik, Pan Kracy, a to ten łobuz, ten jeden z zimnych ogrodników. Na liście także Joanna, Jan, Teodora, Domicela, German, Flawia, Imelda, Achilles, Nawoja, Jazon i Epifaniusz. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
4: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
3: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
4: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
3: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
4: Profesjonalny montaż i serwis.
3: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
4: Sinbud.pl.
5: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikacje elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
6: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
7: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hisun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
8: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
10: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Częstochowie 11 stopni o poranku, a to nie oznacza, że będzie bardzo ciepło dzisiaj. Do 12 maksymalnie zapowiadają fachowcy od pogody. O poranku spore ilości deszczu, po południu już powinny opady zanikać. Nawet jest szansa, że zza chmur zajrzy do nas słońce. Jeśli chodzi o kolejne dni, jutro też 12 stopni, 17 w czwartek. Ostrzegamy przed bardzo silnym i porwistym wiatrem wiejącym z północnego zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dzisiaj bardzo mokry poranek i bardzo dobrze, bo rzeczywiście mieliśmy już potężny problem z suszą. Dobrze, na pewno też w Rzymie czasami pada deszcz, czasami potrafi przerwać mecze tenisistów i tenisistek, ale wczoraj nic nie zakłóciło kolejnej wygranej Igi Świątek. Naomi Osaka została pokonana w dwóch setach 6-2 i 6-1 przed Igą. Ćwierćfinał w Rzymie. No i czeka na nią jeszcze większe wyzwanie. Tak to w takich turniejach bywa. Zmierzy się z Jessicą Pergulą. Amerykanka na razie nie straciła ani jednego seta. Starcie niezwykle ciekawie się zapowiada. Nie znamy jeszcze godziny meczu, ale będziemy was o tym oczywiście informowali.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
3: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus.

0: Częstochowa, ulica Drogowców 33 przez 35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
2: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dzisiaj jeździmy bardzo ostrożnie, bo w wielu miejscach stworzyły się całkiem spore rozlewiska. Ja już dzisiaj też wpadłem w taką potężną kałużę. O pogodzie będziemy opowiadali sobie po wiadomościach, a na nie oczywiście zapraszamy o każdej pełnej godzinie. Nie inaczej będzie o 7.
1: Za chwilę o pracach na promenadzie Niemena. Sprawdziliśmy, do kiedy potrwa remont deptaka. Poza tym ważna informacja od strażaków. Chodzi o sprzątanie ogródków. A na koniec coś dla miłośników jurajskich szlaków. Jest nowy punkt na mapie. Katarzyna Fica, zapraszam na 7.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach wtorek to już 12 dzień maja. Jest 7, czas więc na wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. Prace na promenadzie Niemena nabierają tempa. Trwa przebudowa popularnego deptaka pieszo-rowerowego, który ma stać się nowocześniejszy, bezpieczniejszy i lepiej rozdzielony dla pieszych oraz rowerzystów. W ramach inwestycji powstają nowe ścieżki, oświetlenie, mała architektura i zieleń, a także elementy węzła przesiadkowego łączącego ulicę Gombrowicza, promenadę i Kiedrzyńską. Całość ma kosztować ponad 22 miliony złotych i w dużej części została dofinansowana z Unii Europejskiej. Zakończenie planowanej jest na jesień 2027.
12: Twoje sprawy.
1: Ogród posprzątany, ale czy zgodnie z prawem? Bezpieczeństwo przy okazji wiosennych porządków to priorytet, przypominają częstochowscy strażacy. Jednocześnie ostrzegają przed wiosennym spaleniem liści i gałęzi. Choć sezon porządkowy w pełni, dym unoszący się nad posesjami to sygnał alarmowy dla służb.
13: Nawet jeżeli u siebie gdzieś na posesji chcemy wypalić kawałek pozostałości roślinnych, suchych jeszcze po okresie zimowym, no okazuje się, że zmiana kierunku wiatru powoduje, że nagle w ogniu stają tuje, ogrodzenie, pomieszczenia, budynki gospodarcze, garaż, samochód, który jest w garażu, pożar dalej rozprzestrzenia się na budynek mieszkalny, zagraża naszej rodzinie, naszym dzieciom, seniorom.
1: Taki scenariusz kreśli młodszy brygadier Paweł Liszaj z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej. Przypomina, że spalenie odpadów zielonych to nie tylko uciążliwy zapach, ale przede wszystkim ryzyko niekontrolowanego ognia, który może być śmiertelnym zagrożeniem.
12: Wiadomo. nowości Radia Jura.
1: A teraz kolor zielony i darmowe wejście na szlak. Nowa atrakcja otwarta dla lokalnej turystyki w Przewodziszowicach. Co nas czeka na szlaku Rajce? To zdradził Mariusz Osyra.
14: Jura ma faktycznie nową perełkę dla miłośników aktywnego wypoczynku. Odświeżony szlak Rajce w Przewodziszowicach oficjalnie został otwarty na nowy sezon. Blisko 100 turystów z całego kraju zainaugurowało przejście zieloną pętlą, która prowadzi przez jeden z najpiękniejszych fragmentów naszego regionu. Na 4-kilometrowej trasie czekają unikalne ostańce, punkty widokowe i ruiny średniowiecznej strażnicy. Dzięki współpracy m.in. Nadleśnictwa Złoty Potok i Związku Gmin Jurajskich szlak zyskał nowe tablice informacyjne, zabezpieczenia na skałach oraz infrastrukturę do odpoczynku. Jurajskich atrakcji jest więcej, to miejsce idealne dla pieszych wędrówek, a zimą też dla narciarzy biegowych. Wycieczkę najlepiej zacząć na parkingu na końcu Przewodziszowic. Całą trasę faktycznie oznaczono kolorem zielonym, przystępnym dla wszystkich przyjezdnych.
1: Wkrótce wzmocnienie na tym szlaku dla wspinaczy planuje zamontować Związek Gmin Jurajskich. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Zajrzyjcie jeszcze na nasze strony. Tam szczegóły konkursu, w którym do wygrania jest nasza wyjątkowa, limitowana kawa Moc Jury. No i posłuchajcie też, co dzieje się w kraju i na świecie.
15: Na razie nie ma szans na wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry, przyznaje prokuratura.
16: Złożenie takiego wniosku po pojawieniu się informacji, że polityk PiS wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
15: Dlaczego wniosku nie będzie? O tym teraz Krzysztof Zasada.
17: Najpierw śledczy muszą mieć potwierdzenie, że Ziobro jest w USA, także na jakiej podstawie tam wyjechał, jak dostał wizę, skoro nie miał ważnego paszportu. Oto śledczy już zwrócili się do amerykańskich władz. Kluczowe jednak dla wniosku jest uprawomocnienie się postanowienia o aresztowaniu polityka. Sąd w tej kwestii wypowie się dopiero 8 września. Nie wiadomo też, jakie to orzeczenie będzie. Na razie więc śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce.
18: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
17: Jak dodał Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej, nie jest wykluczone odrębne śledztwo w tej sprawie. Za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości grozi 5 lat więzienia.
16: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że otrzymał polską skargę na umowę Unii z Mercosurem.
15: Dodatkowo Polska przysłała wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie.
16: A co wiemy o skardze? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
19: Polska atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji w sprawie umowy, żądając stwierdzenia jej nieważności. Polska kwestionuje podział umowy na część handlową, która już zaczęła obowiązywać od 1 maja, i polityczną, którą mają ratyfikować parlamenty narodowe. Polska podkreśla, że część handlowa powinna być zatwierdzona przez Radę Unii, czyli państwa członkowskie, a nie tylko przez Komisję Europejską. Warszawa dołączyła także wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Decyzja wiceprezesa CUE w sprawie zabezpieczenia zapadnie najszybciej, w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni. Natomiast na wyrok we właściwej sprawie trzeba będzie czekać około 20 miesięcy.
16: Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę i jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie.
15: Przed French Open Polka komplementowana za styl, w jaki wygrała ten wieczorny mecz na zimnych kortach w stolicy Włoch.
20: No właśnie po to trenowaliśmy przez ten cały miesiąc, żeby mogła zagrać takie mecze, więc na pewno jest to fajny krok do przodu.
15: Mecz trwał niespełna 1,5 godziny, a jutro rywalką Polki w ćwierćfinale będzie Amerykanka Jessica Pegula.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: W Częstochowie 11 stopni o poranku, a to nie oznacza, że będzie bardzo ciepło dzisiaj. Do 12 maksymalnie zapowiadają fachowcy od pogody. O poranku spore ilości deszczu, po południu już powinny opady zanikać. Nawet jest szansa, że za chmur zajrzy do nas słońce. Jeśli chodzi o kolejne dni, jutro też 12 stopni, 17 w czwartek. Ostrzegamy przed bardzo silnym i porwistym wiatrem wiejącym z północnego zachodu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Wtorkowy poranek i kawa, która, jak sami przyznacie, właśnie o tej porze smakuje najlepiej.
0: A my w komplecie duecie, dzień dobry, mówią wam
2: Ewelina Kraczek
0: i Marek Moc.
2: Zapraszamy.
4: Radio Jura.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, ale teraz nadstawiają uszu ci, którzy szukają inspiracji w horoskopie.
1: Skorpionie, dziś możesz odkryć coś, co od dawna było tuż pod nosem. Wystarczy odrobinę odwagi i mniej analizowania wszystkiego w trybie detektyw. Wieczór sprzyja spontanicznym decyzjom, więc jeśli ktoś zaprosi cię na kawę, nie odpowiadaj tylko emotką.
0: Rak. Twój wewnętrzny radar emocji działa dziś lepiej niż prognoza pogody, dlatego szybko wyczujesz, kto gra fair, a kto tylko szuka darmowego wsparcia psychicznego. W domu albo wśród bliskich może wydarzyć się coś małego, ale bardzo poprawiającego humor.
1: I jeszcze panna, plan dnia masz pewnie rozpisany dokładniej niż instrukcje składania szafy, ale los może dziś dopisać kilka własnych punktów. Nie wszystko musi być perfekcyjne. Czasem najlepsze historie zaczynają się właśnie od lekkiego chaosu.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
1: To idealna pora, żeby zaparzyć kawę. Pewnie z wielu z Was właśnie z nami ją pije.
2: A skoro Marek Moc proponuje kawę, to oznacza, że czas najwyższy przypomnieć Wam o naszym konkursie Moc Porannej Kawy.
1: To zasady są banalnie proste. Piszecie, jaką moc daje Wam kawa o poranku, a formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: A nagrodą jest oczywiście kawa i voucher na zakupy w sklepie internetowym Olsema.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
0: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
9: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka z

0: zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
2: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
10: Częstochowe dzisiaj maksymalnie 12 stopni na termometrach. Po południu jest szansa, że zamruga do nas słoneczko nieśmiało, a w tak zwanym międzyczasie opady deszczu o poranku dość intensywne. Potem przed południem, właściwie wczesnym popołudniem, powinny już zanikać. Jutro też pochmurno, ma pojawić się deszcz, ale raczej słaby i przelotny. Niewykluczone, że w czwartek nam zagrzmi. Tak ma być właśnie w Częstochowie. 12 stopni również jutro, w czwartek już stopni 17.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Maj i czerwiec to sezon szkolnych wycieczek. Dzieci wracają zwykle z magnesem, pluszakiem albo kanapką, której nikt nie chciał jeść.
0: Ale sześciolatek z Norwegii wrócił z czymś zdecydowanie ciekawszym. Podczas szkolnej wycieczki zauważył wystający z ziemi zardzewiały metalowy przedmiot. No i wyciągnął miecz sprzed około 1300 lat. Eksperci twierdzą, że znalezisko pochodzi z okresu Merowingów albo początku epoki Wikingów. Miecz trafił już do Muzeum Historii i Kultury w Oslo.
1: A, czyli jednak warto patrzeć pod nogi na szkolnych wyjazdach. No, nigdy nie wiadomo, czy zamiast kamyka nie znajdzie się kawałka historii. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie.

0: opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy złotych, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
1: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
2: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
3: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Ma-

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: wtorkowy poranek to teraz przysłowie ludowe, które tłumaczy to, co dzieje się w pogodzie. Oj tak.
1: Pankracy, serwacy i bonifacy, źli na ogrody chłopacy.
0: To chyba dzisiaj Pankracego, prawda? Mhm. No właśnie, co dziać się będzie w pogodzie, sprawdzimy tuż po wiadomościach, a te już za chwilę.
2: A w wiadomościach o 8 hantawirus Polska nie wprowadzi na razie dodatkowych procedur sanitarnych. Posłuchacie też o jutrzejszym proteście w Warszawie. Wybierają się na niego handlowcy z Częstochowy. Szczegóły za moment. Katarzyna Ficam, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
8: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
9: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
10: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
11: Kanoli na Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowit.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Po reklamie.
1: W kalendarzach wtorek, 12 dzień maja. Jest 8, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Kierowcę zwolnijcie od rana w regionie deszczowym. Mokra nawierzchnia wydłuża drogę hamowania. Każdy gwałtowny manewr może skończyć się poślizgiem. Zachowajcie odstęp i jedźcie ostrożnie. Z prognoz wynika, że padać może całe przedpołudnie.
14: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
2: Częstochowcy handlowcy ruszają do Warszawy, by walczyć o przetrwanie swoich firm. Już jutro przedsiębiorcy z branży odzieżowej i obuwniczej wezmą udział w ogólnopolskim proteście przed ministrem finansów. Kością niezgody jest system SENT, który od marca nakłada na nich obowiązek szczegółowego monitorowania transportów towarów. Lokalni kupcy alarmują, to biurokratyczny bubel, który uderza w legalnie działające małe podmioty, mówi nam jeden z lokalnych organizatorów protestu i petycji w tej sprawie, Tomasz Brymora.
18: Akcja jest ogólnopolska. Zapisy w rozporządzeniu, które zostały wprowadzone 17 marca, tak naprawdę wpłynęło na sprzedaż na bazarach i na rynkach w całej Polsce. Związane z ważeniem towaru, który osoba handlująca na rynku, na giełdach musi dokonać. Czyli jeśli ktoś sprzedaje skarpetki, koszulki, to on każdy ten produkt musi zważyć. Jeśli waga nie zgadza się z wagą faktyczną podczas kontroli, to kara za to wynosi 20 tysięcy.
2: Największy strach budzą właśnie drastyczne kary finansowe, nawet za drobny błąd formalny w systemie. Postulat branży jest jasny. Ograniczyć monitoring wyłącznie do pierwszego wprowadzenia towaru do kraju.
14: Twoje sprawy.
2: Jak uniknąć zawału, cukrzycy i innych powikłań otyłości? O tym będzie można dowiedzieć się już w piątek w Częstochowie podczas bezpłatnych warsztatów Stowarzyszenia Eko Serce. Przy ulicy Amonitowej zaplanowano konsultacje lekarskie, badania poziomu cukru i cholesterolu oraz wykłady ekspertów. Organizatorzy przygotowali też osobne bloki dla młodzieży i finał w rytmie rapu. Hasło wydarzenia brzmi: zdążyć przed zawałem.
14: Wiadomości Radia Jura.
2: A teraz częstochowska biblioteka, która stworzyła nowe przedsięwzięcie, to klub filmowy Zaczytani w filmie. Po gruntownym remoncie głównej siedziby w Alejach instytucja kultury stara się ściągnąć do siebie nowych czytelników, bywalców i pasjonatów kultury. Za nami już dwa seanse okołoksiążkowe, ale cykl będzie wracał co miesiąc.
19: Stwierdziliśmy, że wiele książek ma niesamowite ekranizacje i warto spotkać się, żeby o nich porozmawiać. Udało nam się dostać dostęp do licencji, że możemy puszczać filmy u nas w bibliotece. Mamy teraz piękną, odnowioną salę odczytową, więc jest jak w kinie. Zrobiliśmy taki klub filmowy Zaczytani w filmie. Już były dwa spotkania, a w tym miesiącu mamy trzeci. Nie zdradzam tytułów, bo to były niespodzianki. Myślę, że było bardzo fajnie, bardzo klimatycznie.
2: Zaczytani w filmie w Bibliotece Miejskiej spotkają się w ostatnią sobotę miesiąca. Seanse odbywają się o godzinie 14. Wstęp jest wolny, a zapraszam Karolina Basiak. Tu Radio Jura i nasze wiadomości. Teraz już sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie. O tym Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
20: Polska nie wprowadzi na razie dodatkowych procedur związanych z ogniskiem hantawirusa, które pojawiło się na statku wycieczkowym MV Honius.
21: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków choroby. Zmarły, przypominamy, 3 osoby.
22: Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Stan mężczyzny na szczęście jest dobry, nie ma objawów choroby.
20: Michał Dobrołowicz, rozmawiałeś z głównym inspektorem sanitarnym.
22: Tak.
20: Z czego wynika nasz spokój i brak dodatkowych procedur?
22: Przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie ma dzisiaj ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które są źródłem tej choroby. Generalnie są dwa typy hantawirusa. Pierwszy atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten drugi, płucny. Szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski tłumaczył mi, że gdy człowiek zarazi się tym wirusem od myszy, to może przenieść wirusa, kichając albo kaszląc, czyli drogą kropelkową, na innego człowieka. Ale podkreślam, w Polsce teraz takiej możliwości nie ma.
23: Gdyby pojawił się w Polsce taki pasażer jak na statku, no to oczywiście jego ryzyko przenoszenia wirusa jest. Natomiast nie mamy w tej chwili żadnych informacji, ani żadnych nawet przesłanek, żeby myśleć, że ktoś taki do Polski dotarł czy dotrzył. Dla Polski nie ma zagrożenia.
22: Hantawirus pojawił się na statku prawdopodobnie przez pasażera, który wcześniej obserwował ptaki w Argentynie. Tuż obok miejsca obserwacji było wysypisko śmieci. I właśnie tam najprawdopodobniej zaraził się wirusem od szczurów i potem wsiadł na pokład.
24: Ponad 390 tysięcy uczniów 8 klas napisze egzamin z matematyki.
20: O nastawienie pytaliśmy uczniów podstawówki nr 29 na warszawskim Powiślu.
25: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejdę na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
26: Matematyka to ciężki temat, to jest ciężki orzech do zgryzienia.
27: No, jestem spokojny, ale nie chcę, żeby było zadanie z wyrażeń algebraicznych, ale będzie.
28: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
20: I niech tak właśnie będzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: W Częstochowie dzisiaj maksymalnie 12 stopni na termometrach. Po południu jest szansa, że zamruga do nas słoneczko nieśmiało, a w tak zwanym międzyczasie opady deszczu, o poranku dość intensywne, potem przed południem, właściwie wczesnym popołudniem, powinny już zanikać. Jutro też pochmurno, ma pojawić się deszcz, ale raczej słaby i przelotny. Niewykluczone, że w czwartek nam zagrzmi, tak ma być właśnie w Częstochowie. 12 stopni również jutro, w czwartek już stopni 17.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
6: Wtorkowy poranek. Część uczniów ma wolne, bo ósmoklasiści mają kolejny egzamin na maturzyście ustne.
1: Za zdających trzymamy oczywiście kciuki. Zapraszamy na kolejną godzinę z muzyką wybraną dla Ciebie.
6: I zapraszamy Ewelinę Kroczek
1: i Marek Moc.
14: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: A teraz temat, Marek, który na pewno zainteresuje wszystkich zapracowanych i tych, którzy marzą o trochę luźniejszym grafiku.
0: Tak, bo w Polsce trwa największy w Europie pilotaż skróconego czasu pracy. 80 firm, 2000 pracowników i różne modele organizacji dnia.
1: Brzmi intrygująco, prawda? Ale to dopiero początek historii, bo efekty tego rozwiązania nie są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.
0: I właśnie o tym opowiemy wam za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Radio Jura.

0: wtorkowy poranek to teraz informacja, która z pewnością zainteresuje wszystkich zapracowanych.
1: W 80 firmach i instytucjach trwa pilotaż skróconego czasu pracy. To największy taki projekt w Europie. Obejmuje około 2000 pracowników, no i różne modele. Albo czterodniowy tydzień pracy, albo krótsze dni.
0: Brzmi jak marzenie, prawda? Ale jest tutaj pewna ciekawostka. Otóż z badań wychodzi coś zaskakującego. Bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy.
1: Czyli mniej godzin nie zawsze oznacza więcej luzu. Czasem po prostu szybciej robi się to samo, no po prostu w krótszym czasie, no.
0: Może nie chodzi o to, żeby pracować mniej, tylko żeby pracować mądrzej i jeszcze znaleźć chwilę na kawę.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
8: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
6: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
8: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
6: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
8: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
6: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
8: Telefon 515-660-031.
9: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Może poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Kredyt na remont WesBanku. Kredyt na samochód WesBanku. Kredyt na komputer również WesBanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego WesBanku?
17: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. S-Bank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: 12 stopni dzisiaj, 12 stopni jutro, 17 w czwartek. Takie wartości maksymalne zapowiadają dla Częstochowy synoptycy w nadchodzących kilkudziesięciu godzinach. Dzisiaj pochmurno i deszczowo, ale po południu sytuacja będzie się uspokajała. Ma pojawić się nawet momentami słońce za naszymi oknami. Uwaga też na bardzo silny i porwisty wiatr wiejący z północnego zachodu. Biometr jest dzisiaj nie najlepszy, ciśnienie nam skoczyło. No i takie skoki ciśnienia nie są dobre dla samopoczucia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To wtorkowy poranek, a my radiowcy, porankowcy wiemy, że kawa ma wielką moc. Ale moc porannej kawy znają oczywiście też nasi słuchacze.
2: Ula napisała: kawa daje mi moc przetrwania całego dnia. Najpierw 8 godzin w pracy, a nie jest łatwo. A później załatwianie spraw i ogarnianie mieszkania. To kawa daje mi siłę, żeby dojechać do pracy, bo tam piję pierwszą filiżankę.
1: Może właśnie Ula pije z nami teraz. Ula wypełniła formularz na naszej stronie internetowej. Was także zachęcamy.
2: A jeszcze przed godziną 10 dowiemy się, kto dziś otrzyma aromatyczną kawę i zaproszenie na zakupy do sklepu internetowego Olsema.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
5: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.

0: ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
1: Moja szkoła!
0: Kształcąc, wychowujemy.
2: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
3: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
4: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
5: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub VOX kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: do KFC.
1: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: 12 dzień maja w kalendarzu i sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: W 1364 roku król Kazimierz Wielki wydał akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. To dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński. Przypomnijmy, to najstarsza uczelnia w Polsce.
0: A co dzieje się tu i teraz? Te najważniejsze informacje już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Samochód staranowany przez pociąg i błyskawiczna akcja ratowników w centrum Częstochowy. W wiadomościach podsumujemy symulację wypadku, którą przygotowało Collegium Medicum UJD. W wiadomościach o 9:00 również szkolny przestój. W szkołach egzaminy, więc dzieci nie mają lekcji. Katarzyna Fica, zapraszam i polecam.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
1: Jest poranek, musi być moc.
0: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
0: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
5: Jan, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
6: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
5: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
6: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
5: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
6: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
5: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
6: www.cyrmyślnikprojekt.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
1: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
10: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Po reklamie.
1: W kalendarzach wtorek, 12 dzień maja. Jest 9:00, czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Za nimi już język polski, a dziś królowa nauk. Ósmoklasiści przystępują właśnie do egzaminu z matematyki. Na rozwiązanie zadań zdający mają 125 minut. Egzamin z tego przedmiotu jest obowiązkowy. Jutro odbędzie się egzamin z języka obcego, ogłoszenie wyników 3 lipca. W Częstochowie do egzaminów przystąpiło ponad 1800 uczniów.
19: O tym się mówi w regionie.
2: Samochód pod kołami pociągu i desant służb ratunkowych w sercu Częstochowy. To był sprawdzian, od którego zależało zgranie tych, którzy na co dzień ratują nasze życie. Radio Jura podsumowuje wielką symulację wypadku masowego zorganizowaną przez Kolegium Medicum Uniwersytetu Jana Długosza wraz ze Strażą Pożarną i Pogotowiem. Według scenariusza samochód osobowy wjechał na przejazd kolejowy mimo zamkniętych rogatek i nastąpiło zderzenie na torach.
20: W wyniku tego zderzenia pojazd się zapalił. Była konieczność zgaszenia, ewakuacji osób, które znajdowały się w pociągu i w samochodzie osobowym. Duże siły zostały zadysponowane do tego zdarzenia, bo to aż 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 5 zastępów karetek, w sumie ponad 45 osób i to wymaga wielkiej koordynacji, plus kilkadziesiąt osób, które mieliśmy jako pozorantów w pociągu i osoby w zakleszczonym pojeździe osobowym. Staramy się zawsze podczas takich ćwiczeń wyciągnąć wnioski, które pomogą nam w przyszłości te akcje prowadzić szybciej, sprawniej i bezpieczniej.
2: Relacjonował brygadier Dariusz Andryszkiewicz, rzecznik komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Był to kolejny test wszystkich częstochowskich służb, dzięki któremu można wyciągać wnioski i poprawiać ewentualną współpracę przy koniecznym współdziałaniu i szybkim reagowaniu na nagłe zdarzenia.
19: Wiadomości Radia Jura.
2: Śląskie w czołówce wniosków o 800+. Rodzice z naszego regionu masowo dopełniają formalności na nowy okres świadczeniowy. Jednocześnie ZUS przypomina pozostałym rodzicom o wypełnieniu wniosków, aby nie utracić ciągłości świadczeń. Tylko do końca kwietnia w województwie złożono niemal 400 tysięcy dokumentów, które obejmują ponad 500 000 dzieci. W samej Częstochowie mowa o blisko 18 tysiącach wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wnioski o 800+ można składać do 30 czerwca. Wniosek złożony po tym terminie gwarantuje wypłatę świadczenia od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za wcześniejszy okres. W całym kraju wsparcie trafi do 5 milionów najmłodszych.
19: Wracamy do sprawy.
2: Śląskie smaki ruszają na podbój stolicy. Jak wiadomo, lokalna kuchnia oficjalnie staje się naszą turystyczną wizytówką. Już w czwartek w Warszawie odbędzie się wyjątkowa konferencja pod tytułem Śląskie smaki. I o tym teraz Mariusz Osyra.
21: Jest organizowana przez Polską Organizację Turystyczną i przez Śląską Organizację Turystyczną i nie będzie to tylko spotkanie przy mikrofonach, ale prawdziwa podróż przez tradycje kulinarne naszego województwa. W programie przewidziano degustację regionalnych perełek od śledzia na tatarczuchu po kultowe słodkości regionu, które przygotują mistrzowie ze szlaku kulinarnego Śląskie smaki. O wyjątkowości tych dań opowie sam Remigiusz Rączka, a wydarzenie uświetnią soliści zespołu Śląsk. Całość ma pokazać, jak wielki potencjał promocyjny drzemie na naszym regionalnym stole. Organizatorzy z branży turystycznej zapowiadają smakowitą promocję regionu, cenną zwłaszcza przed letnim sezonem.
2: Dziękujemy za tę informację, a teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
22: Prezydent i rząd na czele listy winnych afery Zonda Krypto. Takie wyniki przynosi sondaż Opinia 24.
23: Co trzeci ankietowany nie wie, kto jest winny w sprawie giełdy kryptowalut, a co piąty nawet o niej nie słyszał.
22: Nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, co jeszcze mówi nam ten sondaż?
24: Winnych za aferę Zonda Krypto wskazujemy zgodnie z naszymi preferencjami politycznymi. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowanie najczęściej oskarżają prezydenta Karola Nawrockiego oraz Polski Komitet Olimpijski. Zwolennicy Nowej Lewicy sądzą podobnie, ale równie mocno winią instytucje nadzoru finansowego. Z kolei wyborcy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że winny jest rząd premiera Donalda Tuska. Jeszcze inne spojrzenie na aferę Zonda Krypto mają sympatycy Konfederacji. Ich zdaniem winny jest rząd, ale też równie mocno służby specjalne.
23: A teraz szkolny przestój.
25: Trwają matury i egzaminy dla uczniów ósmych klas, więc dla pozostałych roczników lekcje najczęściej są odwoływane.
23: O poranku przy szkole podstawowej numer 4 we Wrocławiu jest nasz wóz satelitarny i Martyna Czerwińska. Martyno, ty rozmawiałaś.
26: Dzień dobry, witam.
23: Z rodzicami, czekają aż wrócą normalne lekcje?
26: Na pewno bardziej niż dzieci. Rodzice pracują i nie zawsze mają jak zająć się pociechami. Czasami decydują się wysłać dziecko do świetlicy. Jak się okazuje, szkoły mają obowiązek zapewnienia młodszym dzieciom zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Wystarczy wypełnić deklarację, ale zazwyczaj zostają z dziećmi w domu, tak jak pan Norbert z synem.
27: W moim przypadku nie było problemu, bo ja mam w dużej mierze pracę w domu, więc 3 dni zorganizować dla niego to żaden problem. Natomiast myślę, że dla większości rodziców, to jest problem.
26: Syn nudzi się w domu, czy trzeba mu jakoś organizować ten czas?
27: No, niestety trzeba. Ale ma kumpli, no wiadomo, jego rówieśnicy siedzą, więc się umawiają na rowery. Dłużej pośpi, jest fajnie, nie, Oskar?
26: Cieszysz się z wolnego?
0: Tak, fajnie jest.
27: Chciałbyś, żeby częściej ósmoklasiści zdawali egzaminy?
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: 12 stopni dzisiaj, 12 stopni jutro, 17 w czwartek. Takie wartości maksymalne zapowiadają dla Częstochowy synoptycy w nadchodzących kilkudziesięciu godzinach. Dzisiaj pochmurno i deszczowo, ale po południu sytuacja będzie się uspokajała. Ma pojawić się nawet momentami słońce za naszymi oknami. Uwaga też na bardzo silny i porwisty wiatr wiejący z północnego zachodu. Biometr jest dzisiaj nie najlepszy, ciśnienie nam skoczyło. No i takie skoki ciśnienia nie są dobre dla samopoczucia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
26: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: A my zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
26: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
26: Bądźcie blisko nas.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek. Teraz już kolejna kawka, malutka, ale z ploteczką.
1: A dziś kawa z plotką ma w sobie dwa różne smaki, zmiany i nowe początki.
0: Edyta Górniak znów pakuje walizki. Po Podhalu i Krakowie szuka teraz miejsca bliżej Warszawy, bo intensywna praca i dojazdy zaczęły dyktować jej codzienność. Dom ma być bliżej sceny, ale wciąż z przestrzenią na oddech.
1: A z zupełnie innej strony świata 44-letnia Sienna Miller właśnie powitała drugie dziecko z 29-letnim partnerem Oli Greenem. Para trzyma szczegóły dla siebie, ale wiadomo, że rodzina się powiększyła i zrobiło się jeszcze bardziej domowo.
0: Jedna zmienia adres, druga powiększa dom.
1: A my trzymamy rękę na pulsie show biznesowych informacji i poplotkujemy znowu jutro o tej samej porze.
2: Jura.
3: Reklama.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
5: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
6: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513-306-810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730-638-756.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Jeśli jeszcze jesteście przed wyjściem z domu, no to warto zabrać ze sobą parasol. Deszczowa aura zostanie z nami co najmniej do południa. Dobra wiadomość jest taka, że po godzinie 12 opady ustaną. Co prawda przez kilka godzin będzie jeszcze szaro, ale w okolicach 17 czekają nas rozpogodzenia. Co do temperatury, no to dzisiaj szału nie ma. Na termometrach maksymalnie 12 stopni. Do tego biometr dziś niekorzystny. Jeśli czujecie spadek formy, ratujcie się kawą. Na przykład naszą konkursową. Szczegóły znajdziecie na radiojura.pl i na naszej stronie na Facebooku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To Radio Jura i kolejna odsłona konkursu Moc Porannej Kawy. A kto pije ją z nami? Sprawdźmy.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Radio Jura z tej strony.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No właśnie, Moc Porannej Kawy działa, słyszę.
2: Jak najbardziej, oczywiście właśnie w pracy jestem.
1: Do kogo się dodzwoniłam?
2: Halina.
1: Witam cię, Halinko. Jaka ty jesteś szczęśliwa, uśmiechnięta i zadowolona. To dlatego, że my dzwonimy, czy dlatego, że po prostu jest wtorek i że zawsze tak masz?
2: Z natury tak, ale bardzo się cieszę też, że wy dzwonicie do mnie.
1: A my bardzo lubimy, kiedy słyszymy takich słuchaczy, bo wiesz o tym, że śmiech jest zaraźliwy, wiesz o tym.
2: Jak najbardziej, tak.
1: Super,
2: myślę,
1: super.
2: Że większość problemów można przez dobry humor załatwić.
1: Jasne, że tak, polecamy. To jest bardzo dobry sposób na wszystko właściwie. Halina, otrzymaliśmy od ciebie formularz zgłoszeniowy i tam jest jedno zdanie. Co napisałaś w formularzu?
2: Że pracuję na cmentarzu i gdyby nie moja kawa, to by tutaj w ogóle energii nie było.
1: Powiem tak, no na cmentarzu jest spokojnie, jest cicho, więc ta kawa rzeczywiście się przyda. Twoja osobowość kłóci się z twoją pracą, bo ty jesteś taka wesoła, szczęśliwa i zadowolona, ale no, może źle to odbieram.
2: Że akurat nasz cmentarz tutaj to jest takie miejsce energii, wbrew pozorom, właśnie dlatego, że jest spokojnie, że jest cicho, że można przejść, zastanowić się, zobaczyć niektóre rzeczy, których nie widzimy na co dzień i docenić to, co się ma. I może dlatego.
1: I może dlatego masz w sobie tyle radości z życia tak naprawdę. Ja myślę, że nawet bez tej kawy byłabyś uśmiechnięta, zadowolona i szczęśliwa. Ale dla ciebie właśnie kawa ufundowana przez firmę Olsema i zaproszenie do sklepu internetowego na zakupy z kawą oczywiście
2: super.
1: Związane. Tak trzymać, jeśli chodzi o ten uśmiech na twarzy. No i wszystkiego dobrego dla ciebie.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo mi miło.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
0: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
5: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
0: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
6: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża likwidację.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
2: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje

0: oferuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie?
5: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
4: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
5: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
4: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
5: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
4: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570-999-401.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Niektórzy mówią tylko przetrwać tych zimnych ogrodników i potem już będzie pięknie, będzie wspaniale. Czy tak rzeczywiście się stanie? Będziemy dla was to wszystko sprawdzali.
1: Te najświeższe informacje o pogodzie już za kilka chwil. Wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami.
2: W wiadomościach o drogowych utrudnieniach w dzielnicy Grabówka, o wyprawie dwóch mieszkańców Częstochowy na rowerze aż do portugalskiego Porto. A na koniec festiwal filmowy w Cannes. Już dziś wręczona zostanie tam pierwsza Złota Palma. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica. Zapraszam na 10:00.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
2: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Kredyt na remont Wesbanku. Kredyt na samochód Wesbanku. Kredyt na komputer również Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Wesbanku?
5: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
6: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Po reklamie.
10: Na zegarach już godzina 10:00, we wtorkowy poranek, czas na wiadomości.
11: Katarzyna Fica, zapraszam. Uwaga kierowcy, utrudnienia w dzielnicy Grabówka. Dziś ruszają prace na ulicy Skwerowej. Miejski Zarząd Dróg rozpoczyna inwestycję związaną ze wzmocnieniem nawierzchni na odcinku od ulicy Świętego Pawła do Jana Kiepury. To oznacza utrudnienia w ruchu i możliwe zmiany w organizacji przejazdu. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.
12: Twoje sprawy.
11: Ogród posprzątany, ale czy zgodnie z prawem? Bezpieczeństwo przy okazji wiosennych porządków to priorytet, przypominają częstochowscy strażacy. Jednocześnie ostrzegają przed wiosennym spaleniem liści i gałęzi. Mimo ostatnich opadów wciąż mamy stan przewlekłej suszy w regionie. Z zielonymi odpadami w ogrodach i na działkach postępujemy podobnie jak z pozostałymi odpadami. Nie spalamy.
13: Pamiętajmy o tym, że są to odpady. Odpadów nie palimy. Czy są to bioodpady, czy inne, nie można spalać odpadów. W związku z czym, jeżeli takie odpady powstają, to należy je utylizować przy odpowiednim rozdziale na poszczególne frakcje. Wtedy takie działanie będzie pożądane, bezpieczne, a my będziemy mogli zrobić to w spokoju, a nie w smrodzie, w dymie, generując duże ryzyko. Tak więc również bioodpadów, gałęzi, trawy nie należy nawet na swojej posesji, na swoim ogródku spalać.
11: Informował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie młodszy brygadier Paweł Liszaj.
12: O tym się mówi w regionie.
11: To była przymiarka do indeksu, a teraz pora na wielki finał naukowych zmagań. Młodzi częstochowianie z liceów i techników kończą Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy. Tegoroczną przygodę z nauką na najwyższym poziomie w Politechnice Częstochowskiej śledziliśmy w Radiu Jura. Pora podsumować czum w tym sezonie. Mariusz Osyra.
14: W czwartek, 14 maja o 10:00 odbędzie się podsumowanie kolejnej edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego. W auli przy Alei Armii Krajowej na uczniów szkół średnich czekają ostatnie fascynujące wykłady. Eksperci z Wydziału Inżynierii Mechanicznej zdradzą, jak owady inspirują współczesną technikę, a Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji zaprezentuje nowoczesne roboty autonomiczne z udziałem słynnej tradycyjnego Poliwoli. To jednak nie wszystko, bo na zakończenie zaplanowano tradycyjne losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich uczestników, słuchaczy, którzy mieli indeksy i szansę, by w nich gromadzić pieczątki z uczestnictwa w zajęciach. Jeśli myślicie o studiowaniu na Politechnice Częstochowskiej, to wydarzenie jest obowiązkowym punktem w kalendarzu. Szczegóły finału akcji sprawdzicie na stronie uczelni.
12: Wiadomości Radia Jura.
11: Z Jasnej Góry aż do portugalskiego Porto. Dwaj częstochowianie ruszają w wakacje na rowerową wyprawę życia. Krzysztof Woźniak i Piotr Suter 20 lipca tego roku rozpoczną ekstremalną podróż liczącą 5000 kilometrów. Przed nimi 7 krajów, Alpy oraz Pireneje, a wszystko to bez wozu technicznego w surowym trybie podróży na dwóch kółkach. To będzie dla nich test wytrzymałości poprzedzony wymagającymi treningami, które ruszają oficjalnie 1 czerwca. W ramach przygotowań zapowiedzieli też starty w ultramaratonach. Obaj zapowiadają bieżące relacje z tej wyjątkowej trasy w mediach społecznościowych. Na antenie sprawdzimy, jak nasi cykliści radzą sobie z trudami rowerowych szlaków. A więcej o samej wyprawie już niebawem w Radiu Jura. Teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Mam tylko jedno mieszkanie. W ten sposób Andrii Jermak, były szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, komentuje zarzuty prania pieniędzy w inwestycjach budowlanych.
15: Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy podejrzewa go o udział w grupie przestępczej, która miała wyprać prawie 9 milionów dolarów w ramach projektu Dynastia, budując luksusowe wille koło Kijowa.
9: Krzysztof Zasada, teraz razem z nami w Faktach. Krzysztofie, Jermak nie przyznaje się do winy.
16: Na pytanie dziennikarzy o udział w aferze odpowiada: nie mam żadnego domu, mam tylko jedno mieszkanie i jeden samochód. Zaprzeczył też, że posługiwał się pseudonimem. Służby antykorupcyjne opublikowały natomiast zapisy rozmów telefonicznych i SMS-owych podejrzanych osób, w których Jermak miał mieć pseudonim R2. Tak przebieg budowy swojej rezydencji kontrolował R2.
17: Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór. Widzę, że bardziej podoba się panu styl współczesny niż tradycyjny.
18: Dobrej.
16: Dobry wieczór. Mix. W Kozynie koło Kijowa miało powstać 5 rezydencji. Każda z luksusowych willi miała kosztować 2 miliony dolarów. Jak twierdzi NABU, pieniądze miały pochodzić z nieudokumentowanych źródeł, m.in. z mechanizmów korupcyjnych w energetyce.
9: Wieczorem rozpocznie się 79. Festiwal Filmowy w Cannes.
15: Z nami w Faktach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
19: Dzień dobry.
15: Na tej gali wręczono zostanie m.in. pierwsza Złota Palma.
20: Tak, trzykrotny laureat Oscara, nowozelandzki reżyser m.in. trylogii Władca Pierścieni i Hobbit, Peter Jackson, dostanie dziś honorową Złotą Palmę. M.in. za to, że jest mistrzem wykorzystania efektów specjalnych w filmie i trwale zmienił hollywoodzką kinematografię.
9: Od jutra za to wyścig o Złotą Palmę w konkursie, głównym.
20: I wśród 22 tytułów jest Ojczyzna, pierwsza fabuła Pawła Pawlikowskiego od czasu zimnej wojny sprzed 8 lat. Wtedy z Cannes wyjechała z nagrodą za najlepszą reżyserię.
15: A które gwiazdy pojawiły się w tym roku w Cannes?
20: Demi Moore, bo jest w jury, John Travolta, bo przywozi reżyserski debiut, Pedro Almodóvar powalczy o Złotą Palmę, swoje nowe filmy pokażą też w Cannes m.in. Scarlett Johansson, Monika Bellucci i Javier Bardem.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
11: Zaglądamy teraz do Kłobucka. Tam dzisiejsza aura nie rozpieszcza, nad miastem ciemne chmury i przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 13 stopni, więc przyda się coś przeciwdeszczowego, no i ciepła herbata. Mam też dobre informacje dla tego regionu, ale na jutro, no bo w środę sytuacja wyraźnie się poprawi. Opady nie będą już nam dokuczać. Niebo, choć wciąż częściowo zachmurzone, zacznie nas cieszyć przejaśnieniami. Będzie też o stopień cieplej i słupki rtęci podskoczą do 14 kresek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
11: Pierwszy półfinał Eurowizji już dziś wieczorem.
10: No i?
11: I Alicja Szemplińska będzie nas reprezentować. Między innymi o tym powiemy w tej godzinie. Ewelina Kroczek.
10: I Marek Moc.
11: Zapraszamy.
12: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: To już dziś startuje 70. konkurs piosenki Eurowizji w Wiedniu. Mamy dla was w telegraficznym skrócie kilka informacji, które przed tym muzycznym wydarzeniem mogą się przydać. Marek, do tablicy, no, proszę
0: jasne,
1: bardzo.
0: Jasne. Dobra, w tegorocznej edycji udział bierze 35 państw, a emocje rozłożą się na dwa półfinały. Dziś pierwszy, 14 maja kolejny oraz wielki finał 16 maja. Do tego część krajów ma już zagwarantowane miejsce w finale, jak gospodarze i tak zwana Wielka Piątka.
1: Marek oczywiście miał ściągę, ale wszystko dobrze wam przekazał. Ale najważniejsze to ten pierwszy półfinał, najważniejszy dla nas, bo właśnie dziś okaże się, czy Polska awansuje dalej. Na scenie zobaczymy Alicję Szemplińską, która wystąpi jako 14, czyli w drugiej części wieczoru.
0: No, już pewnie będę słodko spał. A wam życzę miłego oglądania i kibicujcie.
2: Radio Jura. Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
6: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
7: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
8: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
7: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
8: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
7: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
8: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
7: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
9: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Runmageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
6: A teraz przenosimy się do Poraja. Tam dzisiejszy dzień upływa pod znakiem raczej jesiennej aury. Nad miejscowością krążą ciemne chmury, no i pada deszcz. Temperatura nie rozpieszcza, maksymalnie 12 stopni. Na szczęście po południu niebo zacznie się przecierać, pojawią się pierwsze przejaśnienia. Jutro deszcze całkowicie ustąpią, na niebie w końcu zagości słońce. Będzie też nieco cieplej, termometry pokażą 13 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A teraz historia, która brzmi jak koszmarny sen, naprawdę. Ale to opowieść prawdziwa. W Poroninie strażacy zostali wezwani na cmentarz, bo doszło tam do nietypowego wypadku.
0: No, nie brzmi to wesoło.
1: Pod jednym z mężczyzn załamała się betonowa płyta grobowca i wpadł do środka. To dla mnie to jest scenariusz po prostu przerażający. Ale na szczęście na miejscu pojawili się druhowie OSP, którzy przy pomocy drabiny wyciągnęli go na powierzchnię.
0: No, ta historia pokazuje jedno. Strażacy naprawdę są do zadań absolutnie każdej kategorii. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
6: Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 20 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czy kidał, odpuści cenę każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. Po reklamie.

0: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: kalendarzu dzień, który warto zaznaczyć grubym sercem. 12 dzień maja to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. No to czas się zatrzymać na chwilę i powiedzieć dziękujemy.
1: No to dziękujemy. Ja powiem dziękujemy.
2: W wiadomościach Dzielnica Północ powiem o kolejnym etapie prac w Alei Wyzwolenia i o egzaminie ósmoklasisty.
3: Rzeczywiście ten nauk już nie był dla przeciętnego ucznia.
2: Kontakt ze sztuką nas odmładza, naukowcy mają na to dowody i o tym również za moment. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
5: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was

0: опасных засадах. До выиграния 380 миллионов злотых. Играй в пунктах Lotto в аппликации и на lotto.pl. Eurojackpot дает вольность на богато.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach już godzina 11, wtorkowe przedpołudnie, u nas czas na wiadomości.
8: Katarzyna Fica zaprasza. Od jutra kierowcy w Częstochowie muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. To efekt przebudowy Alei Wyzwolenia na odcinku między ulicami Fildorfanila i Kukuczki. W nowym etapie prac zamknięty zostanie przejazd ulicą Kukuczki. Wyjątek będą stanowiły jedynie autobusy komunikacji miejskiej. MZD apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
9: O tym się mówi w regionie.
8: Trwa wielki test wiedzy na koniec nauki w podstawówkach. W częstochowskich szkołach do egzaminu ósmoklasisty podeszło ponad 1800 uczniów. Po wczorajszym języku polskim punktualnie o 9 rano uczniowie zasiedli do arkuszy z matematyki. Na rozwiązanie mają 125 minut. Jakie wnioski po pierwszym poważnym egzaminie w życiu z języka ojczystego? Sytuację ocenił dla nas Krzysztof Kościański, dyrektor szkoły podstawowej nr 12.
10: Ja jako dyrektor przede wszystkim jestem zadowolony. Odliczyli się wszyscy uczniowie. Uczniowie w różnym humorze wychodzili, ale zauważyłem taką też specyfikę, że im mniej ktoś był przygotowany, tym był bardziej uśmiechnięty, bo chyba nie wie za bardzo, co stracił. Ci, co rzeczywiście byli bardzo przygotowani, mówili, że dla nich był bardzo trudny w tym roku egzamin. Rozmawiałem tutaj też z polonistkami i mówiły, że rzeczywiście ten rok już nie był dla przeciętnego ucznia. Uczniowie mają niestety, niektórzy moim zdaniem, takie podejście, że tak czy inaczej do jakiejś szkoły się dostaną, stąd różnie do tego egzaminu podchodzą.
8: Jutro ostatni etap zmagań, czyli język obcy nowożytny, gdzie tradycyjnie dominuje angielski.
9: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
8: Przedsiębiorcy z Częstochowy dołączą do ogólnopolskiego protestu handlowców w Warszawie. Jutro przedstawiciele branży odzieżowej i obuwniczej będą protestować przeciwko zasadom działania systemu SENT, który od marca wymaga szczegółowego monitorowania transportów towarów. Kupcy podkreślają, że nowe przepisy są zbyt skomplikowane i mogą oznaczać wysokie kary finansowe dla małych firm, wyjaśnia Agnieszka Lesik.
11: Pomijając, że sami wozimy, ale są też zamawiane towary z hurtowni i przychodzą paczki, w tym momencie nie chcą przewoźnicy przewozić, bo automatycznie muszą rejestrować taki przewóz w systemie SENT. Kierowcy 5000 mandat minimalny jest. System SENT w ogóle miał uszczelnić przede wszystkim tutaj granice. Z samej Częstochowy na pewno pojadą dwa autokary. Wieluń, Kłobuck, Radomsko też po autokarze, także sporo tych ludzi jedzie. Cały czas zapisujemy dalej.
8: Protest jutro w Warszawie. Cała branża chce wręczyć petycję z podpisami w ich sprawie urzędnikom w Kancelarii Prezydenta. Przypomnę, w petycji Stop SENT nowe przepisy oznaczają zablokowane dostawy towarów, wyższe ceny i mniej towarów w polskich sklepach.
9: www.radiojura.pl.
8: Raków Częstochowa z nowym partnerem na boisku. Medaliki ogłaszają współpracę z nowym sponsorem, firmą Expander Integrator. To partnerstwo oznacza multimedialną rewolucję. W klubie powstało już nowoczesne studio podcastowe oraz w pełni wyposażona sala konferencyjna. Prezes Wojciech Cygan zaznacza, że to kluczowa inwestycja w rozwój klubowych mediów. Raków zyskuje tym samym nową przestrzeń do tworzenia nowoczesnych treści medialnych i jeszcze skuteczniejszej komunikacji z kibicami. No i to wszystko ode mnie. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Tomasz Staniszewski.
12: 1000 uwag zgłoszono do nowej ustawy, które mają zmienić funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Ma pojawić się też więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych. Czego dotyczy w tej chwili najwięcej uwag, to już sprawdzał Michał Dobrołowicz.
6: Właśnie tych nowych form opieki zamiast DPS-ów. Jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki. Teraz takich mieszkań w całej Polsce jest tylko 6 tysięcy. Wiceminister Katarzyna Nowakowska odpowiada na te uwagi, że będzie ich więcej.
13: Tych mieszkań będzie więcej potrzebnych, natomiast to będzie bardzo zależało od tego, jak długi będzie ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale też podejście do osób z niepełnosprawnościami. I właśnie to, żeby Dom Pomocy Społecznej nie był tym pierwszym przystankiem, a ostatnim, wtedy, kiedy on jest po prostu już niezbędny.
6: Ministerstwo chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku. Jeszcze w maju ruszyć ma kolejna tura konsultacji regionalnych z przedstawicielami placówek pomocy społecznej.
12: Kontakt ze sztuką nas odmładza. Tak twierdzą naukowcy University College London.
14: Opublikowane właśnie wyniki ich badań wskazują, że regularny udział w wydarzeniach kulturalnych wyraźnie opóźnia efekty starzenia.
12: Grzegorz Jasiński w studiu. Grzegorzu, jak silny jest ten efekt?
14: Dzień dobry. Badania prowadzone z udziałem ponad 3,5 tysiąca Brytyjczyków pokazały, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych przynajmniej raz w tygodniu wiązało się ze spowolnieniem tempa starzenia aż o 4%. To efekt podobny do tego, jaki obserwowano u osób ćwiczących fizycznie przynajmniej raz w tygodniu. Im większa była przy tym różnorodność podejmowanych aktywności, od czytania książek, słuchania muzyki, wizyt w galeriach, muzeach, po spektakle czy koncerty, korzystniejsze okazywały się wyniki.
12: Jak udało się to obiektywnie zmierzyć?
14: Analizowano wyniki badań krwi wskazujące zmiany chemiczne w DNA związane z procesem starzenia. Chodzi o proces tak zwanej metylacji DNA, który wpływa na to, jak geny są przez organizm odczytywane. To najdokładniejszy obecnie marker procesu starzenia.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
8: Mamy wtorek, 12 maja, kalendarzowa wiosna w pełni, ale aura w regionie postanowiła przypomnieć nam o zimnych ogrodnikach. W Częstochowie koniec polu, deszczowe przedpołudnie, a na termometrach 12 stopni. Dopiero późnym popołudniem, około godziny 17, zza chmur nieśmiało wyjrze słońce. Nieco cieplej w Kłobucku, tam dzisiaj 13, choć również przyda się parasol. Z kolei w Poraju po deszczowym starcie wieczór przyniesie nam pierwsze przejaśnienia. Niestety biometr w całym regionie niekorzystny, ta majowa kawa może być dziś wyjątkowo potrzebna. Przypomnę, że możecie ją wygrać. To kawa limitowana specjalnie od Radia Jura. Szczegóły znajdziecie na naszych stronach.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
8: To wtorkowe przedpołudnie, jutro znów zapraszamy na kawę o poranku.
7: I za dziś dziękujemy, oczywiście smacznego życzymy.
8: Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
8: Do usłyszenia, pa!
9: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
11: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.

0: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
5: Mamy 12 maja i choć poranek nas nie rozpieszczał, to mamy dobre informacje. Po południu i wieczorem niebo nad miastem zacznie się przecierać. Czekają nas solidne rozpogodzenia, więc końcówka dnia będzie zdecydowanie przyjemniejsza. Jutro czeka nas kontynuacja tej dobrej pasy. Co prawda na niebie wciąż będą pojawiać się chmury, ale towarzyszyć im będą liczne przejaśnienia, a padać już nie powinno. Na termometrach zobaczymy okolice 15.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
6: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Po reklamie.
18: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę u nas o świętowaniu Dnia Strażaka w Częstochowie, a w dalszej części o zmasowanym rosyjskim ataku dronami na Ukrainę. Mamy też najnowsze dane GUS. Katarzyna Fica, słuchajcie nas o 12.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
5: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
6: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża

0: w niskiej cenie. Zapraszamy! Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Wtorek, 12 dzień maja, wybiło południe, czas na wiadomości.
12: Katarzyna Fice, zapraszam. Straż Graniczna z Częstochowy deportowała 48-letniego obywatela Ukrainy, który mimo dwóch wyroków za jazdę po alkoholu wciąż siadał za kierownicę. Najpierw dostał pół roku w zawieszeniu, później 8 miesięcy więzienia, ale to nie powstrzymało go przed kolejnymi naruszeniami. Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego mężczyzna otrzymał zakaz wjazdu do strefy Schengen na 5 lat. Wczoraj wieczorem został przymusowo doprowadzony do granicy i przekazany ukraińskim służbom.
13: O tym się mówi w regionie.
12: Częstochowscy strażacy w pełnej gotowości, ale tym razem w galowych mundurach. Dziś przy ulicy Sabinowskiej świętujemy Dzień Strażaka. Uroczyste obchody zaplanowano w rotundzie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, gdzie spotkają się przedstawiciele wszystkich jednostek z regionu. To szczególne święto dla nowego komendanta miejskiego, brygadiera Kamila Dzwonnika, z którym rozmawialiśmy nie tylko o wyzwaniach, ale i o jego początkach w służbie oraz pasji do ratowania życia.
14: Moja przygoda z mundurem rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to rozpocząłem naszą częstochowską szkołę, Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej. Wybór szkoły nie był taki oczywisty. To nie było tak, że od najmłodszych lat marzyło mi się, by zostać strażakiem.
12: Nie po przeczytaniu lektury, jak Wojtek został strażakiem.
14: Wielu kolegów tak miało, natomiast w moim przypadku tak to nie wyglądało. Powiedzmy w późniejszym wieku, że jako nastoletni chłopak zacząłem myśleć o tym, co robić w przyszłości, będąc w szkole średniej. Myślę, że wiele osób w młodym wieku nie do końca jeszcze wie, jaką decyzję podjąć.
12: Mówił brygadier Kamil Dzwonnik, szef częstochowskich strażaków.
13: Twoje sprawy.
12: Symboliczne wbicie łopaty i wielkie zmiany dla pasażerów w gminie Dąbrowa Zielona. W miejscowości Święta Anna ruszyła budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego. To milowy krok, który całkowicie odmieni komfort podróżowania w regionie. W wydarzeniu wziął udział władze gminy, przedstawiciele powiatu oraz wykonawcy. Inwestycja to część potężnego projektu wartego ponad 31 milionów złotych. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich nowoczesne centra powstaną też w Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej. A cel jest prosty, ma być szybciej, bezpieczniej. bezpiecznie i ekologicznie. Całość prac w regionie ma zakończyć się w przyszłym roku.
13: Wiadomości Radia Jura.
12: A na koniec o klubie filmowym zaczytani w filmie. To nowy pomysł częstochowskiej biblioteki. Za nami już dwa seanse okołoksiążkowe. Cykl będzie wracał co miesiąc. Wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest wolny. Najnowsza propozycja to ekranizacja powieści Virginia Woolf. Fanów literatury i dziesiątej muzy zaprasza Karolina Wasiak.
15: Ustaliliśmy, że zawsze ostatnia sobota o godzinie 14:00 to jest właśnie ten klub filmowy. Teraz zapraszamy również na ekranizację. To ma być film niespodzianka. Zdradzamy, jaka jest książka, niekoniecznie zdradzamy, jaki jest tytuł filmu. Autorka, myślę, że bardzo znana i bardzo lubiana. Wstęp wolny oczywiście ogranicza nas tylko liczba siedzeń, ale już były takie momenty, że dostawialiśmy krzesełka, a po seansie oczywiście też, no z racji tego, że to jest klub filmowy, to zapraszamy do tego, żeby zostać i z nami porozmawiać o tym filmie.
12: Darmowy seans w sobotę 30 maja w Bibliotece Publicznej imienia doktora Biegańskiego. I to wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
16: Ponad 200 dronów wystrzelili w ostatnich godzinach Rosjanie w stronę Ukrainy. Ten atak zakończył trwające 3 dni zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy cię, Krzysztofie.
17: Dzień dobry.
16: Jakie są skutki tych ataków?
17: Zginęła co najmniej jedna osoba, 6 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali głównie wschodnie obwody, ale także Kijów i jego okolice. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej, budynki mieszkalne, ucierpiało przedszkole. Dron trafił też w lokomotywę cywilnego pociągu.
16: Jak na te ataki zareagowały ukraińskie władze?
17: Prezydent Zełenski stwierdził, że Rosja sama postanowiła przerwać częściowy rozejm, używając dronów bojowych, artylerii i bomb lotniczych. Podkreślił, że Ukraina zgodnie z ostrzeżeniami będzie teraz działać w lustrzany sposób. Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiga ujawnił, że Kijów zaproponował Moskwie przedłużenie tymczasowego zawieszenia broni, jednak Rosjanie te sugestie odrzucili. Wielokrotne odmowy Putina zawarcia pokoju powinny mieć dla niego konsekwencje, napisał Sybiga. Wezwał Zachód do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji.
16: 3 912 000 000 000 złotych. Taką wartość osiągnęła cała polska gospodarka w zeszłym roku. Główny Urząd Statystyczny podał dane o rocznym PKB. Igor Skrzypek, dzień dobry.
18: Jestem, dzień dobry.
16: No właśnie, Igorze, to dobry wynik?
18: No, pozytywny. Gospodarka cały czas się solidnie rozwija. W porównaniu z takim samym odczytem rok temu mamy wzrost o ponad 300 000 000 000 złotych, a więc to solidny skok. Nominalnie o 7%. No, trzeba jeszcze uwzględnić inflację. Według innych szacunków PKB realnie wzrosło w zeszłym roku o 3,6%. Jesteśmy coraz bliżej kwoty 4 000 000 000 złotych i coraz bliżej grupy 20 największych gospodarek świata. Pytanie, czy kolejne miesiące nie obniżą nam tempa wzrostu? Takie obawy ma m.in. Narodowy Bank Polski. Dynamika wzrostu PKB w 2026 roku może spaść z planowanych 4% do
19: 3,5%. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
12: Przedpołudnie pochmurne z opadami deszczu, po południu już możliwe delikatne przejaśnienia, chociaż na wszelki wypadek parasol warto mieć pod ręką. Na termometrach dzisiaj okolice 13 stopni na plusie.
11: Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy z północnego zachodu, w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie mamy stabilne, a biometr w Częstochowie nie najlepszy.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
11: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy. Meldujemy się na posterunku.
12: Martyna Wachterczyk.
11: Mariusz Ryszka.
12: I w tę nie najlepszą pogodę uderzamy najlepszą muzyką.
11: Ja myślałem, że w pan Kracego uderzamy. Pan Kracego to my pozdrawiamy i gramy. Somber na początek, Hathaway za chwilę.
22: Muzyka wybrana dla ciebie.
13: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: No jest, mamy wtorek, nie oszukujmy się, to jest poniedziałek, tylko w innym opakowaniu. Patrząc na to, co mamy za oknem, to nie brałbym nawet w promocji 1 plus 3 gratis.
1: Ale Mariusz, no to nie jest zwykły wtorek, no dzisiaj znowu kibicujemy.
0: Znowu, ale komu? Martyna, no lewy już nie gra, ma mistrzostwo, kadra nie gra. Jeremy Sochan, jego New York Knicks w NBA też już nie grają, odpoczywają po awansie do finału konferencji. No komu tu kibicować?
1: Jak to komu? Alicja Szamplińska wieczorem walczy w dzisiejszym półfinale Eurowizji. Lekko nie będzie, ale będziemy wspierać. Was też będziemy wspierać w walce z wtorkową rzeczywistością. Polecamy się do 17.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikacje elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
4: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
6: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
7: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
6: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
7: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
6: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
7: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
6: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
8: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
11: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
4: Wtorkowe popołudnie na ogół pochmurne, niewielkie przejaśnienia. Proszę jeszcze parasoli nie chować do szaf, mogą się przydać, mówią prognozy. Po południu spodziewamy się niewielkich przejaśnień, a wieczorem być może nawet i rozpogodzeń.
5: A jutro zachmurzenie też przeważnie duże z przejaśnieniami, niewykluczone przelotne opady deszczu. No i jutro w dalszym ciągu chłodno, w Częstochowie do stopni 14.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: No, czyli w biznesie, show biznesie, nie ma nudy, tak jak u nas. Za chwilę wraca najlepsza muzyka na wtorek, numer uno i tora, tora, tora.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 20 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Masz już Modivo Club Gold?
14: Nie. A warto?
13: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
14: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
13: W Modivo e-obuwie...

0: ilemodi.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Oj, złe informacje. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o szczyt naszych możliwości. Czytam właśnie, że pokolenie Z jest pierwszym w historii, które zamiast prezentować wyższy IQ od poprzedniego pokolenia, prezentuje niższe.
1: O nie, naprawdę. I będzie spadać. To wracamy do epoki kamienia łupanego, naprawdę.
0: Wszystko na to wskazuje.
1: Dobrze, nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Posłuchajmy naszych wiadomości.
2: A w wiadomościach będą informacje dla kierowców. Chodzi o drogę powiatową w Rudniku Wielkim. Poza tym o akcji ratowniczej wszystkich częstochowskich służb. To były ćwiczenia, które zorganizował Uniwersytet Jana Długosza. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura. Katarzyna Ficem. Zapraszam.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
7: Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 20 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy złotych, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.

0: w Kaufland Kartę Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
1: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach już godzina 13 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
8: Katarzyna Fica, zapraszam. A na początek dobra informacja dla kierowców. Zakończono remont drogi powiatowej w Rudniku Wielkim w gminie Kamienica Polska. Można już korzystać z nowej, bezpiecznej nawierzchni na odcinku 685 metrów. Prace obejmowały całkowitą wymianę podbudowy, wzmocnienie podłoża cementem, nowe warstwy bitumiczne i utwardzone pobocza. Inwestycje za ponad 800 tysięcy złotych zrealizowała firma z Lublińca. To kolejny etap modernizacji dróg w powiecie częstochowskim, który ma poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.
9: O tym się mówi w Częstochowie.
8: Samochód pod pociągiem, dziesiątki rannych i błyskawiczna akcja ratunkowa w Częstochowie. Na poligonie przy ulicy Sabinowskiej odbyły się duże ćwiczenia służb ratunkowych przygotowane przez Uniwersytet Jana Długosza, Straż Pożarną i Pogotowie. W realistycznie przygotowane role poszkodowanych wcieliło się kilkadziesiąt osób. Ćwiczenia miały sprawdzić współpracę ratowników i służb mundurowych.
10: Im więcej wiedzy, tym będziemy mogli czuć się bezpiecznie. No, zwłaszcza, że to są studenci, którzy za chwilę opuszczą mury szkoły i zaczną pracować w zawodzie i chcemy im stwarzać jak najlepsze warunki do tego, żeby mogli tą wiedzę czerpać. A w jaki sposób lepiej się uczyć niż na własnych błędach, na własnych czynnościach, na własnych wnioskach przede wszystkim. To jest dla nas szalenie istotne. Dobry ratownik medyczny to taki, który jest przygotowany na najtrudniejsze sytuacje, który ma tą wiedzę nie tylko w głowie, ale może ją dysponować w każdej chwili, działając głównie pod presją czasu, pod presją emocji.
8: Oceniał Wojciech Szczurak, kierownik Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum. Dyrektor pogotowia Marian Nowak podkreśla z kolei, że takie treningi to przypomnienie, kiedy dzwonimy pod numer alarmowy. Nasz spokój, ale i przekazywane konkretne informacje ratują czyjeś życie.
11: Dyspozytor będzie zadawał pytania co do lokalizacji, stanu, zagrożenia, czy na przykład samochodu są jakieś wycieki płynów, paliwa, ilości poszkodowanych. Jeżeli to jest kategoria zgarzenia masowego, to wiadomo, że nie będzie się wysyłało najpierw jednej karetki rozpoznawczej, tylko na przykład od razu trzeba wysłać kilka, więc nie należy się rozłączać, póki dyspozytor nie powie, bo on już zadysponuje zespoły ratownicze, ale będzie jeszcze chciał dodatkowe informacje, żeby sprawnie pokierować tą akcją.
8: Był to kolejny test wszystkich częstochowskich służb, dzięki któremu można wyciągać wnioski i poprawiać ewentualną współpracę.
12: Radio Jura poleca.
8: Świat dokumentu na wyciągnięcie ręki. Częstochowa po raz kolejny dołącza do wielkiego filmowego święta. W ten weekend od piątku do niedzieli Ośrodek Kultury Filmowej zaprasza na weekend z festiwalem Millennium Docs Against Gravity. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć premierowo 4 wyselekcjonowane produkcje, które poruszają najważniejsze tematy współczesnego świata. Festiwal uznawany za jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce od lat inspiruje i otwiera oczy na nieznane historie. Jeśli szukacie kina, które zostaje w głowie na długo po seansie, zarezerwujcie czas w ten weekend. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie OKF-u, a wydarzenie poleca Radio Jura. I teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
13: Liczba zakażeń hantawirusem będzie w najbliższych dniach rosnąć. Taką prognozę przedstawiła w dzisiejszym komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia. Jak dotąd na pokładzie wycieczkowca MV Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby. Zmarły 3 osoby. Michał Dobrowicz, witamy Cię.
14: Dzień dobry.
13: Michale, na czym Światowa Organizacja Zdrowia opiera swoje przewidywania?
14: Na tym, że przed potwierdzeniem pierwszych zakażeń było dużo interakcji między pasażerami. Hantawirusem człowiek zaraża się najpierw od gryzoni, między innymi od myszy czy od szczurów, a potem wirus może przenieść się z człowieka człowieka na inne osoby właśnie w czasie takich bezpośrednich kontaktów.
13: A w których europejskich krajach sytuacja związana z hantawirusem jest teraz najpoważniejsza?
14: W Europie, w Holandii i we Francji. 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem właśnie z hantawirusem. Premier Francji 2 razy dziennie spotyka się z lekarzami, by monitorować aktualną sytuację.
13: I jeszcze jedno pytanie. Co wiemy na temat Polaków, którzy mogli mieć kontakt z hantawirusem?
14: To są 2 osoby. 2 obywateli Polski. Obie te osoby są teraz za granicą i obie czują się dobrze, nie mają potwierdzonej choroby. Tak uspokaja główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Jesteśmy w kontakcie w obie strony, czyli my się dowiadujemy, czy wszystko jest w porządku, co pewien czas dzwoniąc, ale też i ta osoba jest zobowiązana do tego, aby poinformować nas o jakichś zaburzeniach zdrowia, gdyby się pojawiły.
14: Na tym etapie Polska nie będzie wprowadzać żadnych dodatkowych procedur związanych z hantawirusem.
13: Ósmoklasiści już po egzaminie z matematyki, chociaż uczniowie z Wrocławia przed wejściem do szkoły niemal jednogłośnie mówili naszej reporterce, że to najtrudniejsza część testów, to po rozwiązaniu zadań okazało się, że strach ma wielkie oczy.
6: Egzamin był całkiem prosty. Szczególnie bardzo się cieszę, że nie było obliczanie pól kół i jestem zadowolony.
15: Mówi się o matematyce, że to królowa nauk i postrach młodzieży, a tu jednak całkiem dobrze wam poszło.
16: Tak, zgadza się. Była dość prosta, tak dziwnie prosta.
15: Boicie się, że był tam jakiś haczyk?
17: Parę razy ja miałam tak, że ale czy na pewno to jest takie łatwe? No ale no, sprawdzam, no i chyba tak.
15: Na ile procent liczycie?
16: Na 100.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
7: No i są zimni ogrodnicy, pierwszy z nich o imieniu pan Kracy dzisiaj. Dzisiaj o poranku było bardzo nieprzyjemnie, bardzo chłodno. Wyniki dwucyfrowe dzisiaj po południu, ale nie imponujące, do 12-13 stopni zaledwie.
21: A jutro na pokładzie witamy Serwacego. Witamy chłodno, bo na termometrach w Częstochowie jutro okolice 14 stopni na plusie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
21: Przypominamy, Dzień Pielęgniarek świętujemy i w tej godzinie za moment wyjątkowe życzenia.
7: Tak, i od lekarzy będą życzenia, bo pan dr Kuba Sienkiewicz, jego elektryczne gitary teraz dla pielęgniarek.
12: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Wtorkowe popołudnie, 12 dzień maja. Słuchajcie, dzisiaj ważne święto, niemal tak ważne jak Dzień Matki, Dzień Babci i Dzień Dziecka razem wzięte. Świętują bowiem przedstawiciele zawodu ciężko pracującego, życie ratującego, a często niedocenianego. Mamy Dzień Pielęgniarki.
1: I według danych na rok 2025-26 w naszym kraju zarejestrowanych jest ponad 319 tysięcy pielęgniarek. Aktywnie z pacjentami pracuje około 100 tysięcy mniej. No i my wszystkie mocno przytulamy i życzenia składamy.
2: Pielęgniarki pielęgniarkom życzą sobie po prostu satysfakcji i troszeczkę może zrozumienia, docenienia nas. Przede wszystkim zauważenia, że to jest naprawdę niełatwy też zawód. Podobnie jak wiele innych zawodów, ale nasz też nie należy do łatwych. Także wszystkiego najlepszego moim kochanym koleżankom, które wytrwały w zawodzie.
0: No to raz jeszcze wszystkiego dobrego. A czy w Dniu Pielęgniarki świętują też pielęgniarze? Jeśli tak, no to panowie, też wszystkiego najlepszego.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
4: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.chest.pl.
5: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka z

0: Light. Zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
1: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
2: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
3: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
4: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
5: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
6: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
16: Są zimni ogrodnicy, musi być chłodno, a nawet mroźno. Mówiliśmy, że temperatura w nocy z wtorku na środę spadnie poniżej zera lokalnie. Proszę zatem swoje roślinki na to przygotować.
17: Otoczyć je szczególną opieką. No właśnie, no a w ciągu dnia niewiele lepiej, to znaczy w dalszym ciągu temperatura taka sobie, jutro 14 stopni na plusie. Do tego zachmurzenie będzie przeważnie duże, gdzie nigdzie w Częstochowie i całym regionie może jeszcze pokropić.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę i nie wiemy jak was, ale nas ta pogoda po prostu wkurza. No nie takiej wiosny oczekiwaliśmy, ale skoro nas wkurza, to co dopiero tych, którzy potrzebują bezchmurnego nieba, by walczyć o medale. Ech, może do weekendu się poprawi?
1: Oby, oby, bowiem właśnie w weekend w Rudnikach ruszają 40. szybowcowe Mistrzostwa Świata, w których udział potwierdziło 80 załóg i około 100 pilotów z 26 krajów.
2: Ja odpowiadam za wykładanie zadań. Największe wyzwanie to ogrom przestrzeni powietrznej, którą potrzebujemy dla zawodników. Dzięki współpracy ze stroną cywilną i wojskową, mimo ciężkich czasów, jesteśmy w stanie wysłać zawodników na bardzo długie konkurencje. Ta współpraca przebiega pomyślnie. No i mamy nadzieję, że będziemy mogli wykorzystać dużo nieba dla naszych zawodników z całego świata i pokazać im wiele ciekawych zakątków Polski z powietrza. Na to, co nie mamy wpływu, pogoda, tak? To jest ogromne wyzwanie dla nas. Cała reszta, myślę, że dzięki ogromnej pracy wszystkich, jest na całkiem wysokim poziomie.
1: Mówi Jan Jawornik, dyrektor sportowy szybowcowych Mistrzostw Świata w Rudnikach. A więcej o tej imprezie na radiojura.pl.

0: Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
2: Kameralny klimat.
3: Nauka.
2: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
4: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
5: Moja szkoła!
4: Kształcąc, wychowujemy.
6: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń, szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
7: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
8: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
9: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.

0: możliwe, to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: I takie rytmy we wtorkowe popołudnie, a właśnie tego dnia w 1664 roku w okolicach Paryża panowała piękna pogoda, więc w ogrodach Wersalu wybrańcy zobaczyli premierę komedii Moliera Świętoszek.
1: A to z tego dzieła pochodzi cytat: jaką miarką kto mierzył, taką mu odmierzą. Pan nie chciał wierzyć innym, dziś panu nie wierzą. No, nam wierzyć można, za chwilę sprawdzone wiadomości.
2: W wiadomościach najnowsze fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Oddamy też głos częstochowskim ósmoklasistom, którzy mierzą się z egzaminami. Mamy też ważne informacje dotyczące świadczenia 800+. Katarzyna Fica, szczegóły punktualnie o 14.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
8: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
1: I to już godzina 14, mamy wtorek, 12 dzień maja. Mamy też najważniejsze informacje.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Trwa egzaminacyjny maraton. Ponad 1800 ósmoklasistów zmierzyło się dziś z matematyką. Punktualnie o 9 rano uczniowie zasiedli do arkuszy. Mieli 125 minut na rozwiązanie zadań. Po wczorajszym języku polskim emocji nie brakowało. Jedni mówią o stresie, inni o umiarkowanym optymizmie.
18: Egzamin trudny czy nie?
19: Tak, średnie. Matematyka no trudne. Trochę stresuje.
18: Co zrobić, żeby się nie denerwować na matematyce?
20: Po prostu tak wziąć to jako takie próbne egzaminy. Nie stresować tak jakoś bardzo tym.
21: Nie trzeba tak się tym stresować, po prostu uznać to za nic takiego bardzo poważnego.
18: Jakie doświadczenie po polskim też?
21: Ja się cieszę z mojego wyniku, bo porównywałem odpowiedzi, miałem tam jeden błąd, więc moim zdaniem myślę, że jest okej.
20: Czy jak sprawdzam to około 80%, więc jestem zadowolony.
18: A jesteś bardziej humanistą, czy bardziej ścisłowcem? Na którym się szczególnie wykażesz?
20: Myślę, że bardziej humanistą, bo matematyka nie jest moją mocną stroną.
2: Powiedzieli nam ósmoklasiści z podstawówki przy ulicy Warszawskiej. Egzamin z matematyki co roku jest szczególnym wyzwaniem dla uczniów, przyznaje dyrektor szkoły.
18: Dzisiaj matematyka trudniej, jak pan myśli?
22: Matematyka co roku sprawia trudności. Myślę, że kolejne pokolenia mają z nim problem, ponieważ to logiczne myślenie chyba coraz bardziej ustępuje takiemu myśleniu z gotowymi odpowiedziami. To jest problem, ale jaki będzie arkusz, czy kolokwialnie mówiąc, siądzie uczniom, trzymam za to kciuki.
2: Z dyrektorem szkoły podstawowej numer 12, Krzysztofem Kościańskim i zdającymi ósmoklasistami rozmawiał Mariusz Osyra. Wyniki tych egzaminów będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Dlatego my również trzymamy kciuki za jak najlepsze rezultaty.
23: O tym się mówi w regionie.
2: Śląskie w czołówce wniosków o 800+. Rodzice z naszego regionu masowo dopełniają formalności na nowy okres świadczeniowy. Jednocześnie ZUS przypomina pozostałym rodzicom o wypełnieniu wniosków, aby nie utracić ciągłości świadczeń. Tylko do końca kwietnia w województwie śląskim złożono niemal 400 tysięcy dokumentów, które obejmują ponad 500 000 dzieci. W samej Częstochowie mowa o blisko 18 tysiącach wniosków. ZUS przypomina, że wnioski o 800+ można składać do 30 czerwca. Wniosek złożony po tym terminie gwarantuje wypłatę świadczenia od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za wcześniejszy okres. W całym kraju wsparcie trafi do 5 milionów najmłodszych.
23: Radio Jura poleca.
2: Kolor zielony i darmowe wejście na szlak. Nowa atrakcja otwarta dla lokalnej turystyki w Przewodziszowicach. Co nas czeka na szlaku Rajce? To zdradzi Mariusz Osyra.
24: Jura ma faktycznie nową perełkę dla miłośników aktywnego wypoczynku. Odświeżony szlak Rajce w Przewodziszowicach oficjalnie został otwarty na nowy sezon. Blisko 100 turystów z całego kraju zainaugurowało przejście zieloną pętlą, która prowadzi przez jeden z najpiękniejszych fragmentów naszego regionu. Na 4-kilometrowej trasie czekają unikalne ostańce, punkty widokowe i ruiny średniowiecznej strażnicy. Dzięki współpracy m.in. Nadleśnictwa Złoty Potok i Związku Gmin Jurajskich szlak zyskał nowe tablice informacyjne, zabezpieczenia na skałach oraz infrastrukturę do odpoczynku. Jurajskich atrakcji jest więcej, to miejsce idealne dla pieszych wędrówek, a zimą też dla narciarzy biegowych. Wycieczkę najlepiej zacząć na parkingu na końcu Przewodziszowic. Całą trasę faktycznie oznaczono kolorem zielonym, przystępnym dla wszystkich przyjezdnych.
2: Wkrótce wzmocnienie na tym szlaku dla wspinaczy planuje zamontować Związek Gmin Jurajskich. Ja już dziękuję za uwagę, życzę udanego popołudnia, ale zostańcie jeszcze z Radiem Jura. Sprawdźmy, co po 14 dzieje się w kraju i na świecie.
25: 2000 zawiadomień od osób pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto przyjęła dotąd prokuratura. Przesłuchano już kilkaset z nich. Śledczy informują o przebiegu postępowania w sprawie oszustw dokonanych z wykorzystaniem tej giełdy kryptowalut. Krzysztof Zasada teraz. Krzysztofie, co jeszcze wydarzyło się w tym śledztwie?
26: Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że przesłuchano także 26 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę o przestępczym procederze będącym przedmiotem postępowania. Oprócz tego w całym kraju zabezpieczono do analiz 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów plików z serwerów Zonda Krypto. Prokuratorzy zwrócili się też do 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych środków oraz danych teleinformatycznych. Śledczy wysłali do Czech europejski nakaz dochodzeniowy, w tym tygodniu do Szwecji i do Włoch zostaną wysłane wnioski o pomoc prawną. Z kolei policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości śledzą przepływy środków między Zonda Krypto a innymi giełdami na świecie. Analizowane są też portfele założone przez tę spółkę.
25: A Sejm zajmie się 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów. Chodzi o 2 poselskie projekty złożone przez Konfederację oraz Polskę 2050. oraz propozycje rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył również klub PiS, ale wczoraj go wycofano i złożony został nowy, który ma być rozpatrzony później. Dziś posłowie zajmowali się dwoma projektami zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednym przygotowanym przez parlamentarzystów, drugim zgłoszonym przez prezydenta. Łączymy się z Sejmem i Michałem Krasoniem.
0: Dzień dobry,
25: Michale, czym różnią się te propozycje?
0: Oba projekty są bardzo podobne i zakładają m.in. zakaz stałego trzymania psów na uwięzi. Projekt prezydencki rozszerza ten zakaz także na inne zwierzęta domowe. I tu szansa na porozumienie jest spora.
3: Jesteśmy otwarci na to, żeby rozszerzyć ten katalog zwierząt, jeżeli taka będzie wola koleżanek i kolegów.
0: Mówiła Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Punktem spornym pozostają natomiast minimalne wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim, na które prezydent już wcześniej nie chciał się zgodzić.
5: Zawarte w tej ustawie regulacje byłyby dalece ponadwymiarowe i nieprecyzyjne. W szczególności w zakresie prowadzenia proponowanych wymogów dla kojców.
0: Mówił Sławomir Mazurek, doradca prezydenta. Sejmowa komisja zakończyła przed chwilą pierwsze czytanie obu projektów. Teraz posłowie mogą zgłaszać poprawki. Z Sejmu Michał Krasoń.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJ, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: Co czeka nas w kolejnych dniach tego tygodnia? We środę na przykład zachmurzenie umiarkowane i duże, ale z przejaśnieniami, lokalnie słabiutki deszczyk pod koniec dnia, rozpogodzenia 13 stopni na termometrach, w czwartek trochę cieplej.
9: No a w piątek sytuacja będzie pochmurna. No i tak też pochmurno wygląda weekend, choć to się może jeszcze pozmienia. No i w ten weekend w Częstochowie parasol warto mieć pod ręką.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJ, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
9: Druga po południu już za nami. Martyna i Mariusz, meldujemy się ponownie. No i co my tutaj dobrego o tej porze możemy zaproponować?
1: Nie, to co, Martyna, bułeczka ze szparagami z naszej radiowej kuchni, mocno polecamy.
9: Ja myślałam o muzyce, wiesz?
1: A muzyka też smaczna. Savage, Only You, Alex Warren, za chwilę.

0: W to wtorkowe popołudnie mam do ciebie pytanie, Martyna. Gdybyś miała zrobić ranking najbardziej przyjemnych zapachów takich z otoczenia, to co by się znalazło na tej liście?
1: Och, ja mam taką listę, naprawdę. Na pewno zapach świeżo wypranej pościeli. Uwielbiam naprawdę. Zapach świeżego pieczywa, wiesz, tak koło piekarnik czasami się unosi. No, obłędny. I numer jeden, zapach kawy.
0: Dokładnie, trafiłaś, bo ten jest powszechnie uznawany za jeden z najprzyjemniejszych i najbardziej relaksujących aromatów na świecie. A im lepsza kawa, podobno tym piękniej pachnie.
1: No i właśnie, my w naszej zabawie Moc Porannej Kawy rozdajemy wam kawę najlepszą, gwarantujemy. No i pytamy jednocześnie, jakie moce daje wam ten cudowny napój.
0: Adam na przykład pisze tak: bez porannej kawy to jak leniwiec w bajce Zwierzogród, ale wystarczy łyk kawy i czuje się jak struś pędzi wiatr. Mik-mik! Więc czym więcej kawy, tym lepiej.
1: Oj, dokładnie tak. Czekamy na wasze zgłoszenia. Poranna ekipa jutro znów wręczy vouchery na uzupełnienie kawowych zapasów. Szczegóły na radiojura.pl.

0: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
1: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus, Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
10: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
11: Kredyt na remont w Wesbanku. Kredyt na samochód w Wesbanku. Kredyt na komputer również w Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Wesbanku?
12: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Wesbank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.wesbank.pl.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w biedronce.

0: Wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka, 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
4: Przed nami mapy pogodowe i tutaj uwaga, najładniej wyglądający moment tego tygodnia to będzie tak czwartek między 14 a 17. Takie okienko pogodowe. Naprawdę? Ze słońcem w roli głównej.
5: To ciekawe, bo na mojej prognozie pogody właśnie wtedy są informacje o burzach. Także
4: jedno
5: można
4: nie
5: sobie
4: wyklucza
5: wybrać.
4: Drugiego.
5: No właśnie, dokładnie tak. No a jutro zachmurzenie przeważnie duże, przejaśnienia niewykluczone, ale popadać w Częstochowie też może.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę, a teraz zmieniamy temat i będzie o muzyce. Wieczorem Eurowizja, wiadomo. A jeszcze w tym miesiącu w Częstochowie zaśpiewają najwięksi, najbardziej lubiani i najbardziej utalentowani śpiewacy świata.
1: W częstochowskim OKF-ie zobaczymy retransmisję niesamowitego koncertu z Arena di Verona, który dzięki nowoczesnej technologii połączył ponownie Placido Domingo, José Carrasa i Luciana Pavarottiego. Na scenie w hołdzie dla pojawią się także

0: Kropka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
1: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
0: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
2: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
3: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
4: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
5: A co, Krem, zazdrosny jesteś?
4: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
5: Serio? Nie lejesz wody?
4: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
5: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
4: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
6: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
7: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
8: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
9: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę wiadomości, a teraz jeszcze jedna ważna data a propos festiwalu w Cannes, który dzisiaj rusza. To 12 maja w 1994 roku miała miejsce premiera dramatu Trzy kolory czerwone w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego.
1: No a dzisiaj to klasyka polskiego kina, koniecznie do zobaczenia, a u nas już do posłuchania nasze wiadomości.
2: Uwaga, kierowcy, na Grabówce ruszają prace związane z remontem ulicy Skwerowej. W wiadomościach Radia Jura o 15:00 więcej informacji na temat utrudnień. Będzie także wielki finał naukowych zmagań, czyli Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy. Europejskie systemy graniczne nie odnotowały wyjazdu Zbigniewa Ziobro ze strefy Schengen. Joanna Mieli-Bąka, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Jest poranek, musi być moc.
6: Najlepiej Marek Moc.
5: I moc porannej kawy.
6: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
5: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
7: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
8: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
12: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Masz już Modivo Club Gold?
17: Nie. A warto?
16: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
17: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
16: W Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
17: Brzmi super. No to jak dołączyć?
16: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
4: Po reklamie.
0: Jest 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zapraszam. Uwaga kierowcy, utrudnienia na grabówce w Częstochowie. Od dziś ruszają prace na ulicy Skwerowej. Miejski Zarząd Dróg rozpoczyna inwestycję związaną ze wzmocnieniem nawierzchni na odcinku od ulicy Świętego Pawła do Jana Kiepury. To oznacza utrudnienia w ruchu i możliwe zmiany w organizacji przejazdu. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Wiadomości Radia Jura.
2: Kolejny dowód na to, że oko monitoringu widzi wszystko. W nocy z poniedziałku na wtorek częstochowscy strażnicy miejscy ujęli mężczyznę, który postanowił wyładować energię na przystanku tramwajowym przy Kościuszki. O 14:30 nad ranem operatorzy zauważyli, jak sprawca szarpie słupek i kopie w ogrodzenie. Szyba w wiacie była już wtedy roztrzaskana. Finał. Patrol szybko dotarł na miejsce i zatrzymał wandala, który próbował wprowadzić strażników w błąd, podając fałszywe dane. Mężczyzna został przekazany policjantom z pierwszego komisariatu.
4: www.radiojura.pl.
2: Zmieniamy temat. To była przymiarka do indeksu, a teraz pora na wielki finał naukowych zmagań. Młodzi częstochowianie z liceów i techników kończą Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy. Tegoroczną przygodę z nauką na najwyższym poziomie w Politechnice Częstochowskiej śledziliśmy w Radiu Jura. Pora podsumować CZUM w tym sezonie.
20: W czwartek, 14 maja o 10:00 odbędzie się podsumowanie kolejnej edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego. W auli przy Alei Armii Krajowej na uczniów szkół średnich czekają ostatnie fascynujące wykłady. Eksperci z Wydziału Inżynierii Mechanicznej zdradzą, jak owady inspirują współczesną technikę, a Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji zaprezentuje nowoczesne roboty autonomiczne z udziałem słynnego Poli Woli. To jednak nie wszystko, bo na zakończenie zaplanowano tradycyjne losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich uczestników, słuchaczy, którzy mieli indeksy i szansę, by w nich gromadzić pieczątki z uczestnictwa w zajęciach. Jeśli myślicie o studiowaniu na Politechnice Częstochowskiej, to wydarzenie jest obowiązkowym punktem w kalendarzu. Szczegóły finału akcji sprawdzicie na stronie uczelni.
2: To był Mariusz Osyra. Dziękuję za relację.
4: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Biblioteka imienia doktora Biegańskiego stworzyła nowe przedsięwzięcie. To klub filmowy Zaczytani w filmie. Po gruntownym remoncie głównej siedziby w Alei Najświętszej Marii Panny instytucja kultury stara się ściągnąć do siebie nowych czytelników, bywalców i pasjonatów kultury. Za nami już 2 seanse około książkowe, ale cykl będzie wracał co miesiąc. Seans być może sprowokuje nas do częstszego sięgania po książkę, na podstawie której powstał.
20: Film też może być takim zaczynkiem do tego, żeby sięgnąć po pierwowzór literacki.
21: Może porównać. Książka lepsza, film lepszy. Co prawda ja jestem zwolenniczką najpierw książka, potem film, ale też wiem, że są osoby, które zaczynają od filmu i potem jak się zainteresują, to chcą wiedzieć, czym się różniła ta książka od tego filmu, więc wydaje mi się, że nieważne, czy się najpierw przeczytało, czy najpierw się obejrzy, warto.
2: Nowo powstały klub filmowy polecała Karolina Basiak. Darmowy seans w sobotę 30 maja w bibliotece.
4: Sport w Radiu Jura.
2: Raków Częstochowa z nowym partnerem na boisku. Medaliki ogłaszają współpracę z nowym sponsorem, firmą Expander Integrator IT. To partnerstwo oznacza multimedialną rewolucję. W klubie powstało już nowoczesne studio podcastowe oraz w pełni wyposażona sala konferencyjna. Prezes Wojciech Cygan zaznacza, że to kluczowa inwestycja w rozwój klubowych mediów. Raków zyskuje tym samym nową przestrzeń do tworzenia nowoczesnych treści medialnych i jeszcze skuteczniejszej komunikacji z kibicami. W Radiu Jura teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
22: Europejskie systemy graniczne nie odnotowały wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen. Osoba z danymi personalnymi byłego ministra sprawiedliwości w ostatnich dniach nie podróżowała też do USA na pokładzie rejsowego samolotu. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ścigany w Polsce polityk PiS poinformował, że z Węgier przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. W jaki sposób Krzysztofie wobec tego Ziobro pojechał do USA?
23: Według moich rozmówców związanych z wymiarem sprawiedliwości wiele wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro opuścił Europę, wykorzystując ścieżkę nieoficjalną. To nie mogło się odbyć drogą formalną, urzędniczą, a wkroczyła polityka, usłyszałem od jednego z nich. Pojawiły się też spekulacje, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
22: A w jaki sposób zweryfikowano, czy Ziobro wyjechał z Unii Europejskiej?
23: Po pierwsze, służby sprawdziły system SIS-2, zaawansowaną bazę danych wspomagającą współpracę policyjną i kontrolę granic dzwoni. W bazie są dane osób poszukiwanych czy zaginionych. Dowiedziałem się też, że dokonano sprawdzeń w systemie PNR, Passenger Name Record. Zawiera wszelkie dane o pasażerach, rezerwacjach, trasach przelotów i także ich bagażach, a służy do odpraw online. Jest też udostępniana służbom bezpieczeństwa. Także w tym systemie nie było Zbigniewa Ziobry.
22: 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który dodatkowo uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec tego kierowcy. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Jestem, Aniu, dzień dobry.
22: Co to oznacza?
1: To oznacza, że uchylony został dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, a także poręczenie majątkowe. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrywał zażalenie zarówno prokuratury, która domagała się tymczasowego aresztowania 57-latka, jak i jego obrońcy, który właśnie chciał zniesienia tych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sąd nie podzielił obaw prokuratury dotyczących ewentualnego utrudniania śledztwa przez podejrzanego. Uznał, że nie ma takiego ryzyka. Tak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosza Kiliana. Dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 12-13 stopni na termometrach. Dzisiaj temperatura odczuwalna może być ciut niższa za sprawą wiatru, który dmucha z kierunków północnych. Dzisiaj do 50 km na godzinę. Jutro podobnie. Mocniej troszeczkę dmuchnie w czwartek.
1: No i przypominamy, dzisiaj rządzi pan Kracy, jutro serwacy. Jutro przeważnie pochmurno, niewykluczone przelotne opady deszczu. No i na termometrach w Częstochowie jutro do 14 stopni powyżej zera.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 15 za nami, o tej porze już pewnie pustoszeją biura, pustoszeją inne miejsca pracy. Nasze miejsce pracy, nie, okupowane. Będzie do 17 na pewno.
1: Jesteśmy, dokładnie tak. I gramy dla was najlepiej, jak potrafimy. Co w naszych planach?
0: Felix Jen, już teraz Dawid Podsiadło, za chwilę.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Radio Jura po południu ponownie zachęcamy Was do włączenia się do prozdrowotnej akcji pod tytułem Wirtualny Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi. To ogólnopolska inicjatywa, która promuje profilaktykę nowotworową.
1: I aby dołączyć, wystarczy zarejestrować się online i wypełnić deklarację udziału. No a później możecie biec, maszerować lub po prostu przyjść i kibicować.
2: Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, także wszystkich zapraszamy. Bieg kobiet nie oznacza, że jest dedykowane tylko kobietom, ponieważ kobieta zawsze ma w swoim otoczeniu bliskich, przyjaciół. Zapraszamy serdecznie. I mamy dwie opcje dołączenia. Można zakupić pakiet u ogólnopolskiego organizatora Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi i numer startowy. A z kolei, żeby zapisać się na lokalne wydarzenie nasze w Parku Lisinie, to należy zapisać się do formularza Google, który przygotowaliśmy. Wszystkie linki dostępne są na naszym wydarzeniu na Facebooku.
0: Do udziału zapraszała Helena Dybel, a Wirtualny Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi w Częstochowie w niedzielę 24 maja patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Radio Jura. Reklama.
4: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
3: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
6: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kochamy latać.
9: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
10: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Oferta pogodowa na ten tydzień przed nami i nie wygląda ona dobrze. Także ja bym tutaj wnioskowała o jakieś zmiany, więcej słońca i wyższe wartości na termometrach. Taki mam postulat.
0: Chyba będzie tak, jak mówiliśmy jakiś czas temu. Od 20 maja dopiero wróci znowu wiosna z wynikami dwucyfrowymi, z dwójką z przodu, bo na razie tej dwójki nie widać. Najcieplejszym dniem tygodnia ma być sobota, wtedy w Częstochowie plus 16.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Tu Radio Jura na popołudniu, teraz u nas o paleniu. Jak doskonale wiadomo, to jest niezdrowy nauk, ale da się z niego wyjść. Dowodem na to moja serdeczna koleżanka Martyna W.
1: Oczywiście, no kiedyś dużo paliłam, paliła moja rodzina. Zresztą wszyscy kiedyś palili, no tak było. Ale dzisiaj nie wolno. Dzisiaj można sobie narobić kłopotów.
2: Pamiętajmy o tym, że są to odpady. Odpadów nie palimy. Czy są to bioodpady, czy inne, nie można spalać odpadów. W związku z czym, jeżeli takie odpady powstają, to należy je utylizować przy odpowiednim rozdziale na poszczególne frakcje. Wtedy takie działanie będzie pożądane, bezpieczne, a my będziemy mogli zrobić to w spokoju, a nie w smrodzie, w dymie, generując duże ryzyko. Tak więc również bioodpadów, gałęzi, trawy nie należy nawet na swojej posesji, na swoim ogródku spalać.
0: Mówił nam młodszy brygadier Paweł Liszaj z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej. Więcej o tym przeczytacie w naszym portalu.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Kastorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii się wyremontować łazienkę.

0: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
1: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
0: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
1: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
0: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
1: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
0: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Aha.
1: Tak jakoś filmowo nam się dzisiaj układa to popołudnie. No i właśnie wracając do filmu i odcieni czerwonego, to w 95 roku odbyła się premiera thrillera Karmazynowy Przypływ w reżyserii Tony'ego Scotta.
2: Wow, kultowa pozycja. Wtedy widziałem chyba ze 4 razy. Denzel Washington, Gene Hackman na pokładzie łodzi podwodnej i wszystko jasne. Kto nie widział, ten ich żałuje i nadrobi zaległości.
3: Przedsiębiorcy z Częstochowy i Myszkowa jadą do Warszawy, by walczyć o swój biznes. W wiadomościach Radia Jura o 16:00. Więcej na temat protestu w sprawie systemu SENT. Tymczasem od jutra zmiany w organizacji ruchów w dzielnicy Północ. Nie ma jednoznacznego poparcia wśród polityków PiS dla własnego projektu w sprawie kryptowalut. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
4: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
5: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
6: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
7: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji dnia...

0: Armageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel. Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid. Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
7: I to już godzina 16, dzisiaj wtorek, 12 dzień maja, czas na wiadomości.
8: Joanna Mielimonka, zaczynamy. A zaczynamy od walki o lokalny biznes. Przedsiębiorcy z Częstochowy i Myszkowa mają dość biurokracji, która ich zdaniem zabija małe firmy. Już jutro branża odzieżowa i obuwnicza protestuje w Warszawie przed Ministerstwem Finansów i Kancelarią Prezydenta. Poszło o system SENT i obowiązek szczegółowego monitorowania transportów. Kupcy mówią wprost, to bubel prawny, a kary za drobne błędy są drakońskie. O szczegółach Tomasz Brymora.
9: Bardzo złożona kwestia, handel został obłożony właśnie takimi sankcjami. Kto tym się w chwili obecnej zajmuje? Że to są osoby, które często dorabiają sobie do emerytury, które są rencistami, którzy mogą dorabiać do emerytury czy tam do renty. W zdecydowanej większości nie mają możliwości, aby zważyć 4 razy 800 kg, co stanowi na przykład wartość 3,5 prawie tony dziennie. To jest niemożliwe. I to tak naprawdę było przyczyną do protestów. Pierwszy odbył się 15 kwietnia.
8: Cała branża chce wręczyć jutro petycję z podpisami w ich sprawie urzędnikom w Kancelarii Prezydenta. Przypominają w petycji Stop Send, że nowe przepisy oznaczają zablokowane dostawy towarów, wyższe ceny i mniej towarów w polskich sklepach.
10: Dzieje się na drogach.
8: Od jutra kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu w dzielnicy Północ. To efekt przebudowy Alei Wyzwolenia na odcinku między ulicami Fildorfa, Nila i Kukuczkim. W nowym etapie prac zamknięty zostanie przejazd ulicą Kukuczki. Wyjątek będą stanowiły jedynie autobusy komunikacji miejskiej. MZD apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
10: Więcej na radiojura.pl.
8: Samochód pod kołami pociągu, desant ratowników i dziesiątki rannych. W Częstochowie przy Sabinowskiej zarujuło się od służb. Na szczęście to tylko wielki sprawdzian zorganizowany przez Kolegium Medicum UJD wspólnie ze Strażą Pożarną i Pogotowiem. Chodziło o to, by w warunkach ekstremalnego chaosu przyszli ratownicy i mundurowi nauczyli się działać jak jeden organizm. o tym, jak ważna to lekcja, powiedziały nam studentki ratownictwa medycznego.
11: Ratownictwo głównie opiera się na praktyce, no i dzięki takim symulacjom możemy bardzo dużo poćwiczyć i właśnie praktykować.
12: I możemy zobaczyć, jak to wygląda w prawdziwym życiu.
13: Największym stresem dla nas było to, że jednak nie mamy takiego doświadczenia jeszcze.
12: Wydaje mi się, że bardziej stresujące jest to, że jest rzeczywiście dużo poszkodowanych. Dużo osób jest potrzebnych, czy to ratowników, czy to strażaków do wyciągnięcia tych poszkodowanych.
13: Uważam, że to jest bardzo potrzebne, bardzo pomocne, bo ćwiczymy nie tylko naszą pracę, ale i współpracę z innymi służbami ratunkowymi.
8: Był to kolejny test wszystkich częstochowskich służb, dzięki któremu można wyciągnąć wnioski i poprawić ewentualną współpracę przy koniecznym współdziałaniu i szybkim reagowaniu na nagłe zdarzenia.
10: Wiadomości Radia Jura.
8: 12 maja w kalendarzu. Jeśli planujecie już wakacje, to bierzcie przykład z Krzysztofa Woźniaka i Piotra Sutera. Dwaj częstochowianie ruszają na wyprawę życia rowerami z Jasnej Góry aż do portugalskiego Porto. Do pokonania mają 5000 kilometrów przez 7 krajów, w tym Alpy i Pireneje. Bez wozu technicznego, za to z ogromną pasją. Treningi ruszają 1 czerwca, a my będziemy sprawdzać, jak nasi cykliści radzą sobie z tą ekstremalną trasą. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata i ponownie Ewa Kwaśny.
14: Nie ma jednoznacznego poparcia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości dla własnego projektu w sprawie kryptowalut. Część posłów tego ugrupowania zgłosiła propozycję ustawy zakazującej całkowity obrót tymi aktywami. Zgodnie z nią za działalność giełd lub portfeli kryptowalutowych groziłoby więzienie. Igor Skrzypek, Igorze, czy projekt ostatecznie otrzyma poparcie partii?
15: Wygląda na to, że może być z tym problem, bo w szeregach PiSu słychać, że tak radykalne rozwiązanie to zbyt daleko idące przepisy.
16: W przypadku takiego instrumentu, jakim są kryptoaktywa, którymi obrót odbywa się w internecie, trudno tego zakazać tylko w jednym kraju. Stąd mam obawy, że tego typu zakaz po prostu nie byłby skuteczny.
15: Uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. A takich głosów w tej partii jest więcej. Nie ma za to zbyt wiele podpisów pod projektem. W wersji dokumentu, który możemy znaleźć na sejmowych stronach, jest ich 17. Za działalność na rynku kryptowalut projekt przewiduje nawet kary więzienia. W najwyższym wymiarze do 10 lat pozbawienia wolności.
14: Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
17: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
14: Tak szef rządu mówił na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów, od razu jednak podkreślił.
17: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
14: Konkretnych projektów na razie brak. Pojawią się pytania o złożone procesy ewolucji człowieka, kosmosu oraz powstawania świadomości. Już w przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona Copernicus Festival. To wydarzenie, podczas którego pokazujemy związki nauki z innymi częściami kultury. Tak mówią organizatorzy.
18: Właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Program jest niezwykle bogaty nie tylko w wykłady popularno-naukowe. Mamy spotkania, dyskusje, pokazy filmowe, które również, jak i cały program naszego festiwalu, są bezpłatne.
14: Informowała i zapraszała Diana Sałacka, rzecznik prasowa Copernicus Festival. Impreza potrwa od 19 do 24 maja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
7: Wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwy będzie gdzieniegdzie przelotny deszcz, w Beskidach śnieg. Proszę na to uważać. Temperatura na poziomie od 2 do 6, ale lokalnie nie można wykluczyć przygruntowych przymrozków.
21: A jutro w ciągu dnia na termometrach okolice 14 stopni na plusie. Na niebie zachmurzenie przeważnie duże, ale z przejaśnieniami. No i może też w Częstochowie delikatnie pokropić.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder. Centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
7: Wtorek, wtoreczek, wtorunio, 12 dzień maja, 16 za nami. Do kogo tam dzisiaj wpadamy na imieninową kawkę?
21: No proszę bardzo, czeka pierwszy z zimnych ogrodników, dla niego gorące życzenia, czyli pan Kracy, ale świętuje też Dominik, pozdrawiamy.
7: No to ja tylko do Dominika wpadnę. Wszystkiego najlepszego. The Bengals, Manic Monday, u nas Damiano David, za chwilę.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: To wtorkowe popołudnie, wracamy do tematów pysznych, bo kawa się nadawa, śpiewał kiedyś Jarosław Wasik, a w sieci znalazłem takie oto dzieło Małgorzaty Poręby w stylu Kochanowskiego. Szlachetna kawo, bije ci brawo, że tak smakujesz i się nie psujesz, bo człowiek prawie lata po kawie i sam to powie, bez niej źle w głowie.
1: No ale to prawda, dokładnie oczywiście. Tak to wygląda. A dla kawoszy mamy konkurs, w nim wyjątkowa okazja, by zdobyć kawę, której naprawdę próżno szukać w supermarketach, czy nawet w ekskluzywnych delikatesach, bo to nasza kawa z naszym logo smakuje jak program poranny zmieszany z tanecznym radiem, czyli naprawdę odlotowo.
0: I można ją wygrać, pisząc nam, jaką moc daje wam poranna kawa. Formularz konkursowy mamy w naszym portalu na radiojura.pl.
2: Reklama. Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu?
5: Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej.
6: Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
7: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
8: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
9: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
10: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
11: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
12: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
13: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Może o tej porze już ktoś myśli o weekendzie,
0: my tutaj
1: przygotowujemy was, jeżeli chodzi o pogodę. Na pewno warto mieć parasol pod ręką, no przynajmniej na ten moment.
0: Mocno trzymamy kciuki za Alicję dzisiaj na Eurowizji, ale i za to, żeby prognozy na weekend się zmieniły. 16 stopni w sobotę, 17 być może w niedzielę, no ale jak mówiła Martyna, w Częstochowie mokro.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
3: Zostałem Jolkę.
4: Jolka, do ciebie.
5: Słucham? Kto mówi?

0: Muzyka wybrana dla Ciebie wraca za chwilę, a o muzyce znowu u nas, bo już dziś wieczorem w Wiedniu pierwszy półfinał tegorocznego festiwalu Eurowizji, a w nim nasza Alicja Szempińska, drugi muzyczny talent z Ciechanowa, bo z tego miasta pochodzi też emerytowany raper Kłe Bonafide.
1: A czy wiedzieliście, że Ala zaczynała śpiewać w kościelnym chórze, a później wygrała The Voice of Poland w 2019 roku? Rok później została wybrana jako przedstawicielka naszego kraju na Eurowizję, którą odwołano z powodu pandemii COVID-19. No a tegoroczna propozycja festiwalowa Pray opowiada o walce o wolność, własną tożsamość, no i uwolnieniu się spod presji otoczenia.
0: Pięknie się pani przygotowała przed milionami słuchaczy. Dziękujemy za tę laudację. Ale Martyna, wiesz, co jest najważniejsze?
1: Tak.
2: 12 points from Germany, 12 points from Ireland i 12 points from everyone else.
1: Niech
2: i awans
1: tak
2: do finału.
1: Będzie, dokładnie.
0: Mamy kciuki, no i pray!

0: najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy złotych, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: To dzięki tej piosence usłyszeliśmy o Lady Gadze. To było 16 lat temu, gdy premierowo zaśpiewała nam Just Dance. Zasuwa ten czas. No dzisiaj też. Za chwilę 18 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 18 Eurowizja 2026, bo tym dzisiaj żyje muzyczna Europa. Będziemy też u nas w regionie i będzie też historia z przejazdu kolejowego. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
6: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży.

0: Wiśniowska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Promedoptyk Szczerbiński. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
2: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
3: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
4: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Na zegarze jest już 18:00, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Tomasz Wereński.
13: Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek oraz wybitna wokalistka.
14: Miała 79 lat. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
13: Kasiu, Kasiu. Jakimi rolami Stanisława Celińska zachwycała publiczność?
14: W filmie zadebiutowała u Andrzeja Wajdy w Krajobrazie po bitwie. Potem grała u niego w Pannach z Wilka, a u Stanisława Barei w Nie ma róży bez ognia. Sympatię widzów zyskała na pewno dzięki roli Agnieszki w Nocach i dniach Jerzego Antczaka. Grała też w serialach Alternatywy 4, W samym życiu, ostatnio w Mamuśkach. Na teatralnych deskach wystąpiła na przykład u Aksera, Łomnickiego, Grzegorzewskiego. Nagrała też przepiękny album Malinowa. Rozmawiałyśmy kiedyś o początkach jej kariery i o późniejszej walce ze słabościami.
15: Człowiek, kiedy jest młody i nagle zaczyna robić tak zwaną karierę, a tak się u mnie stało, wydaje mi się, że tak będzie zawsze. I wtedy może nie wytrzymać sukcesu. Ja myślę, że ja też tego sukcesu nie wytrzymałam i miałam też swoje problemy. Może powinnam była mądrzej gospodarować swoim talentem.
14: Bardzo skromna. Aktorka niedawno skończyła 79 lat. Pani Stanisławo, będziemy bardzo tęsknić.
16: Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa.
13: Stawia jej ultimatum: albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany.
16: Na linii studio w Brukseli i nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
13: Kasiu, jakie produkty byłyby objęte tym zakazem?
17: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu w wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
12: Chłodna noc szykuje się w Częstochowie. 4-5 stopni powyżej zera tej nocy nie powinno padać. Jutro może słabo w Częstochowie popadać. Na szczęście słońce też będzie się pojawiać. Jutro maksymalnie do 13 stopni. Trochę cieplej w czwartek, ale co z tego, jak w czwartek jeszcze silniejszy wiatr wróci do naszego miasta.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJ, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
12: 12 maja, no to ja na stojąco kłaniam się w pas wszystkim pielęgniarkom, bo dzisiaj święto. Wszystkiego dobrego dla pań i też dla panów na stanowisku pielęgniarza. Mnóstwo uśmiechów dla was i muzyka wybrana dla ciebie, Ray Dalton, teraz w Radiu Jura. Na później kombi. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, to są 4 minuty po 18.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Elton John i Britney Spears. Taki trochę zaskakujący duet sprzed ładnych paru lat. A dzisiaj muzyczna historia będzie się działa w europejskiej muzyce. Przed nami pierwszy półfinał 70. konkursu piosenki Eurowizji. O 21:00 w Wiedniu ruszy to wydarzenie i to z udziałem naszej reprezentantki Alicji Szemplińskiej, która zaśpiewa utwór Pray. Jakie mamy szanse na awans do finału? Coraz większe. Po wczorajszym występie dla dziennikarzy Alicja Szemplińska pnie się w strefę awansu. Na ten moment według bukmacherów zajmuje miejsce 9. To jest awans o kilka miejsc. Może po występie na żywo dzisiaj w telewizji będzie jeszcze kilka oczek lepiej. Trzymajmy za to kciuki. Alicja wystąpi jako 14, czyli przedostatnia. A u nas za chwilę Bonnie Tyler. W jej przypadku trzymajmy kciuki za zdrowie, bo ostatnio przeżywa trudne chwile. Za moment nam zaśpiewa. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Master Boy w programie Po godzinach w Radiu Jura. Wracamy do Częstochowy, bo już w sobotę odsłonięcie nowego muralu w naszym mieście. 16 maja obchodzone jest Święto Straży Granicznej. To formacja, która od 35 lat strzeże granic naszego kraju, kontroluje ruch graniczny oraz zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Prezentacja okolicznościowego muralu na budynku przy Staszica 10 właśnie w sobotę. Autorką jest częstochowska artystka Iwona Szoka. Jak będziecie w pobliżu, to od soboty warto na dłużej zawiesić na tym muralu oko. A muzycznie ucho proszę zawiesić już teraz na głośniku, z którego popłynie muzyka wybrana dla ciebie. Przed nami w Radiu Jura Sia i Jean Paul.
1: Radio Jura.

Sugar Daddy, czyli jedna z naszych muzycznych nowości od Todd Abigail i Accent w programie Po Godzinach. A teraz historia z przejazdu kolejowego w miejscowości Ruda Białaczowska w powiecie koneckim. 69-latek wjechał w bok pociągu pasażerskiego. Mężczyzna tłumaczył się policji, że usłyszał sygnał dźwiękowy pociągu ruszającego z przystanku kolejowego i uznał, że maszynista po prostu go przepuszcza. Skończyło się na szczęście na strachu, mandacie, niewielkich szkodach materialnych, no i pewnie w przyszłości podwyżce OC. Panie i panowie, bądźmy czujni na przejazdach kolejowych. A za chwilę dajmy głośniej radio, bo zaśpiewa nam Velvet.

0: w programie Po godzinach tuż przed 19. Za chwilę wiadomości, później prognoza pogody, a jeszcze później rekordowy początek trasy legendarnej grupy rockowej. Będziemy też koncertowo w Polsce. Zerkniemy też na ciekawe imprezy u nas w regionie. Polecamy się i po 19. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
1: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
2: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.

0: show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
1: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Każdy krytykuje każdego.
3: Tak, w skrócie można podsumować dyskusję nad czterema projektami ustaw regulujących rynek kryptoaktywów.
2: Swoje propozycje w Sejmie zaprezentowali już przedstawiciele rządu, prezydenta Polski 2050 i Konfederacji.
3: Czy jest szansa na porozumienie w tej sprawie?
2: To pytanie do naszego reportera Michała Radkowskiego, który jest w sejmowym studiu. Witamy.
4: Dzień dobry, witam. No, na wasze pytanie odpowiedź jest jedna. Porozumienie w Sejmie jest, ale tylko wśród swoich, a przecież chodzi o porozumienie ponadpartyjne, bo głos w większości sejmowej musi znaleźć poparcie Karola Nawrockiego. Do tej pory prezydent już dwukrotnie wetował projekt rządowy. Minister energii Miłosz Motyka z PSL mówi, że jedyny sensowny projekt dziś zaproponowany to ten rządowy, a prezydencki nazywa próbą ucieczki do przodu.
5: Bardzo długo pan prezydent zwlekał z tym projektem. Jest to projekt, który miał być projektem właśnie minimalnej regulacji, a stał się projektem obszernym, więc to jest tylko i wyłącznie próba wywoływania dyskusji, bo na pewno niepoważna propozycja.
4: Minister podkreślił, że dla projektu prezydenckiego nie ma większości w Sejmie. Z kolei Witold Tumanowicz z Konfederacji uważa, że temat kryptowalut dwie największe partie zamieniły w wojnę polityczną.
6: Tusk i Kaczyński, którzy zarówno jeden, jak i drugi nie rozumieją tego rynku, postanowili po prostu wykorzystać ten temat do tego, na czym się znają najlepiej, czyli to walki właśnie politycznej, które toczą od ponad 20 lat. Tylko, że na tym ostatecznie będą tracić wznoszące się rynki.
4: Dlatego Konfederacja poprze tylko swój projekt.
3: Resort Sprawiedliwości skierował notę do amerykańskiej ambasady w Warszawie.
2: Zwraca się w niej z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
3: Były minister sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy poinformował w niedzielę, że wyjechał z Węgier, gdzie zapewniono mu azyl, do USA.
2: Polska prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw związanych z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
3: Władze unieważniły mu paszporty dyplomatyczne i prywatne.
2: Amerykanie potwierdzają, że prowadzą tajne rozmowy z Danią dotyczące otwarcia trzech nowych baz na Grenlandii, podaje BBC.
3: Bazy miałyby zostać uznane za suwerennym terytorium USA. Ich działalność skupiałaby się na monitorowaniu aktywności morskiej Rosji i Chin w rejonie Arktyki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: Środa w pogodzie w Częstochowie, no trochę lepsza niż ten wtorek. 13 stopni jutro maksymalnie i słońce i chmury, jeśli popada, to tylko przelotnie i tak symbolicznie. Silniejszy wiatr też z nami będzie. Co do najbliższej nocy, to 4 stopnie minimalnie w Częstochowie i tej nocy nie będzie padać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: Pogodowo to jeszcze dużo się wydarzy w tym tygodniu u nas w regionie, a muzycznie to jeszcze więcej będzie się dziać na naszej antenie. Tyle, że u nas tylko pozytywnego. Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor za moment, a później Gearbox i świetne nagranie Graceland. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura, to już 4 minuty po 19.

0: teraz.
1: Maria śpiewał nam Ricky Martin, a grupa Metallica śpiewała i grała ostatnio w Atenach. Na tamtejszym stadionie olimpijskim na inaugurację swojej trasy koncertowej w Europie grupa pobiła rekord frekwencji obiektu. Koncert oglądało 90 tysięcy ludzi. Dokładnie za tydzień będą grać na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Rekord tego obiektu przed przebudową to jakieś 130 tysięcy osób. Tyle ludzi oglądało zawody indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu 2 września 1973 roku. Może i tego rekordu nie pobiją, ale też będzie dobra zabawa. Jak to z Metallicą w naszym kraju w roli głównej. Tyle razy już u nas byli, a nam wciąż mało. O Tałanu nas za chwilę w programie Po Godzinach.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
5: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
4: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
5: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
4: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
5: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
4: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Fukaj i Vito Bambino, zabiorę Cię tam w Radiu Jura, a ja już zabieram Was w stronę weekendu w Częstochowie. Przed nami w sobotę noc muzeów. Zapraszam m.in. Muzeum Częstochowskie. Za symboliczną złotówkę będzie można zwiedzić się wszystkie wystawy. To od 16 do 23. Warto odwiedzić wszystkie miejsca, bo w planach jest konkurs pod hasłem Przybij pieczątkę. Po zebraniu 5 w różnych obiektach można w losowaniu powalczyć o nagrody. Losowanie w sobotę o godzinie 22 w ratuszu, a cały program tegorocznej Nocy Muzeów w Częstochowie jest już na stronie Muzeum Częstochowskiego. Zresztą będziemy o poszczególnych atrakcjach jeszcze przypominać w Radio Jura i na radiojura.pl.
1: Radio Jura.

0: 9 PM ATB. Dzisiaj o 9 wieczorem zaczyna się pierwszy półfinał Eurowizji 2026 z Alicją Szemplińską, naszą reprezentantką, miejmy nadzieję, w roli głównej. A teraz Daria Zawiałow, która już zaczęła promować swoją przyszłoroczną trasę koncertową. Tak to teraz wygląda, że bilety na muzyczne wydarzenia kupuje się z rocznym wyprzedzeniem, a i tak nie ma się pewności, czy się zdąży. Na przykład na warszawski koncert Darii Zawiałow w ramach trasy Wiosna 2027 bilety już się wyprzedały. Zostały jeszcze do Wrocławia, Krakowa i Gdańska. A my za chwilę gramy wakacyjnie, bo chyba z wakacjami i latem kojarzy nam się grupa S Club 7. Za moment Don't Stop Moving. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio
1: Jura. Reklama.
2: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do Konopisk nad Zalew Pają.

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magadon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Modern Talking w programie Po Godzinach. Za chwilę 20 pora wiadomości i prognozy pogody, a po 20 Muzeum Beatlesów. Takie z prawdziwego zdarzenia. Są pomysły, by w końcu takie stworzyć. Będzie też wymiana uprzejmości między legendą, a jedną z bardziej znanych gwiazd nadal młodego pokolenia. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Po reklamie.
0: Wtorek, 12 maja i 20 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Tomasz Wereński.
4: Rolnicy narzekają, że nikt nie chce kupić ich ziemniaków.
5: Wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Ognisty zapowiedział, że zniszczy swoich 200 ton tych warzyw.
4: Ministerstwo Rolnictwa ma propozycję.
5: Jaką? Joanna Górska dopytywała o to Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
4: Joanna jest z nami. Joanno, powiedz, co to za pomysł?
6: Nie macie co zrobić z ziemniakami, nie niszczcie ich, można z tego zrobić prąd, mówi minister.
7: Tutaj jestem po takich rozmowach z właścicielami biogazowni rolniczych i oni deklarują chęć odbioru, zapłacenia za transport też.
6: Rolnicy na tym nie zarobią, ale wartością dodaną ma być to, że nie będą marnować żywności, co przypomnijmy, jest karalne.
5: Tak, dla centrów zdrowia psychicznego.
4: Pod tym hasłem przed kancelarią premiera w Warszawie odbyła się demonstracja, w której brali udział lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
5: Domagali się jak najszybszego otwierania nowych centrów. Jutro Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego ma zaprezentować strategię rozwoju tych placówek.
8: Centra zdrowia psychicznego dają szansę dostania szybkiej pomocy blisko domu, bezpłatnie. Nie.
9: Teraz takich centrów w całej Polsce jest 118. Ta liczba zatrzymała się. Ile takich centrów według Państwa powinno być?
8: One się w tej chwili opiekują połową mieszkańców Polski, czyli drugie tyle.
9: Co tu jest w liście, który Państwo mają do premiera?
10: W liście do premiera jest serdeczna prośba o to, żeby utrzymać status quo środowiskowych centrów zdrowia psychicznego.
9: Co Państwu dały centra zdrowia psychicznego?
10: Mnie na przykład dało to, że w momencie, gdy osoba z mojej rodziny zachorowała, nie poczułem się całkowicie bezradny, nie poczułem się samotny.
4: Z uczestnikami demonstracji rozmawiał reporter Michał Dobrołowicz. W Holandii trwa loteria dla osób oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach.
5: Za każde 15 centów zwróconej kaucji uczestnik dostaje jeden los.
4: Co tydzień można wygrać 30, 50, 200 lub 400 euro.
5: Akcja potrwa do 19 lipca.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Pogodowo w najbliższych dniach w Częstochowie dużo będzie się działo, bo będzie słońce, będą chmury, będzie deszcz, będzie silniejszy wiatr, trochę chłodniej, trochę cieplej, do tego burze też się mogą w okolicach czwartku pojawić. Naprawdę nudy nie będzie. Jeśli chodzi o środę, to aż taka duża paleta możliwości na nas nie czeka. Jutro i słońce, i chmury, i trochę deszczu, i silniejszy wiatr. Na termometrach w Częstochowie jutro maksymalnie 13 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 12 maja, 57 lat temu, Mick Jagger stanął na ślubnym kobiercu. Wybranką była modelka i aktorka Bianca Perez Mora Macias. 7 lat byli małżeństwem i to by było na tyle, jeśli chodzi o jego małżeństwa. O panu Miku będzie jeszcze w tej godzinie, a teraz gramy dalej. Muzykę wybraną dla ciebie. Witaj, Julien Dor przed nami. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura. Mamy 4 minuty po 20.

0: Pink w programie Po godzinach. Pewnie jest fanką Beatlesów. Myślę, że każdy w mniejszym albo większym stopniu jest ich fanem, tylko nie chce się przyznać. Jest szansa, że w końcu powstanie muzeum Beatlesów. Takie z prawdziwego zdarzenia. Ma się nazywać The Beatles at Free Savile Row i ma być zlokalizowane w budynku, na dachu którego grupa w 1969 roku zagrała swój ostatni koncert. Projekt ruszy w 2027 roku. Będą pamiątki, muzyka, studio nagraniowe i tak dalej, mnóstwo multimediów. Prawdziwy raj dla fanów tej grupy, więc pierwsze miesiące działalności to będą prawdziwe pielgrzymki do tego miejsca. Spania, Call Me, za chwilę w programie Po godzinach. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 20 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Wiktoria Kida we wtorkowym po godzinach. Wiktoria powoli wchodzi na rynek muzyczny i ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Mieliśmy już w historii kilka gwiazd, które tak się intensywnie promowały, wręcz wychodziły nam z lodówki, że teraz to prawie nikt już o nich nie pamięta. Trzymajmy kciuki, żeby z Wiktorią było inaczej. No Mercy u nas za chwilę, a później Calvin Harris i Ellie Goulding.
1: Radio Jura.

0: Eliza Doolittle w programie Po godzinach, a teraz Mick Jagger obiecany, który ma nową koleżankę na rynku muzycznym. Nazywa się Zara Larsson i nie szczędzi jej komplementów. Mówi nawet, że od paru lat jest jej fanem. No to może jakiś duet muzyczny? Myślę, że ich energia trochę by zmęczyła nasze głośniki. Niektóre by pewnie przepaliła. Ja jestem na tak, a za chwilę inne duety na naszej antenie. Najpierw Aleksandra Stan i Patrycja Zawala, a później Tiesto z Karol G.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
6: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
5: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
6: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
5: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
6: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
5: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Artemas w programie Po godzinach we wtorek. Za chwilę wiadomości o 21, a po 21 po godzinach nie będą nasi dziennikarze. Polecam ich magazyn, w którym przy muzyce podsumujemy najciekawsze tematy wtorku w mieście i regionie. Bądźcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
0: Na zegarze mamy już 21. Posłuchajmy więc razem wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
5: W wyniku debaty Sejm skierował do Komisji Finansów wszystkie 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów.
6: Chodzi o propozycje rządu, prezydenta Polski 2050 oraz Konfederacji.
5: Komisja ma się nimi zająć jutro i przedstawić wnioski na tegotygodniowym posiedzeniu.
6: Prezydent i rząd niemal tak samo winni afery zonda krypto.
5: To ocena Polaków w sondażu pracowni Opinia 24.
6: Jako winnych wskazują też Polski Komitet Olimpijski i służby specjalne.
5: Jak taki werdykt przyjmują politycy, w Sejmie jest Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej.
6: Igorze, to jak posłowie komentują wyniki naszego sondażu?
7: Nie brakuje zaskoczeń w zależności od przynależności partyjnej. Na przykład senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski jest zaskoczony wysokim miejscem sondażu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: PKO swoimi decyzjami budował autorytet zonda krypto, trochę sponiewierał, ubłocił wizerunek polskich sportowców.
7: A zdaniem posła Pawła Jabłońskiego z Prawa i Sprawiedliwości tak wyrównane wyniki wskazują jednoznacznie.
9: W tej aferze głównie winne jest to, że polskie państwo w tej sprawie niestety zawiodło. Współpraca między instytucjami.
7: A kto jest winny? Śledztwo trwa i sprawa jest rozwojowa. Potencjalnie około 30 tysięcy poszkodowanych. Ponad 2 tysiące zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. A kwota, którą chcą odzyskać klienci zonda krypto, to ponad 350 milionów złotych.
5: Zagrożenie mieszkańców Polski związane z hantawirusem jest niskie.
6: Tak zapewnia rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5: Sanepid potwierdza jednocześnie opublikowane dzisiaj prognozy Światowej Organizacji Zdrowia. Wynika z nich, że liczba zakażeń hantawirusem będzie rosnąć.
6: Ognisko wirusa wykryto na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku.
10: To były tylko zakażenia osób, które były bezpośrednio na statku.
11: I tak też może być dalej?
10: Zapewne tak, ponieważ hantawirus w tej swojej odmianie andyjskiej nie przenosi się bardzo łatwo.
11: Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj, w tej chwili nie ma w Polsce ani jednej osoby, która byłaby chora i zakażona hantawirusem, tym szczepem, który wystąpił tam na statku?
10: Nie mamy w tej chwili żadnych informacji o tym, żeby ktokolwiek w Polsce przebywał, kto jest zakażony hantawirusem.
5: Z rzecznikiem sanepidu Markiem Waszczewskim rozmawiał reporter Michał Dobrołowicz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 12-13 stopni. Tyle jutro maksymalnie w Częstochowie, ale co z tego? Będą silniejsze podmuchy wiatru, które spowodują, że odczuwalna temperatura będzie kilka stopni niższa, a na niebie na zmianę. Słońce, chmury, może nawet delikatnie pokropić. Jeśli chodzi o najbliższą noc, to padać nie powinno, ale będzie chłodno, bo tej nocy w Częstochowie minimalnie 4 stopnie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 12 maja, to jest wtorek, to są 4 minuty po 21. To jest dobra pora na magazyn dziennikarzy Radia Jura. Czas na Częstochowę, czas na nasz region i czas na muzykę wybraną dla ciebie. Major Lazer na początek, a później Kuba i Kuba. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.

0: trwa wielki test wiedzy na koniec nauki w podstawówkach. W częstochowskich szkołach do egzaminu ósmoklasisty podeszło ponad 1800 uczniów. Po wczorajszym języku polskim punktualnie o 9 rano dzisiaj uczniowie zasiedli do arkuszy z matematyki. Na rozwiązanie mieli 125 minut. Jakie wnioski po pierwszym poważnym egzaminie w życiu z języka ojczystego? Sytuację ocenił dla nas Krzysztof Kościański, dyrektor szkoły podstawowej nr 12 imienia Chrobrego.
1: Ja jako dyrektor przede wszystkim jestem zadowolony. Odliczyli się wszyscy uczniowie. Uczniowie w różnym humorze wychodzili, ale zauważyłem taką też specyfikę, że im mniej ktoś był przygotowany, tym był bardziej uśmiechnięty, bo chyba nie wie za bardzo, co stracił. Ci, co rzeczywiście byli bardzo przygotowani, mówili, że dla nich był bardzo trudny w tym roku egzamin. Rozmawiałem tutaj też z polonistkami i mówiły, że rzeczywiście ten rok już nie był dla przeciętnego ucznia. Uczniowie mają niestety, niektórzy moim zdaniem, takie podejście, że tak czy inaczej do jakiejś szkoły się dostaną, stąd różnie do tego egzaminu podchodzą.
0: Jutro ostatni etap zmagań, czyli język obcy, nowożytny, gdzie tradycyjnie dominuje angielski. Słowa wsparcia kierują do zdających nauczyciele. Wszystkim przyda się doza spokoju, wiary we własne siły i przysłowiowego szczęścia. Ósmoklasiści próbują sobie poradzić z serią egzaminów, każdy na swój sposób. Sprawdzaliśmy, jakie są nastroje wśród młodzieży.
2: Egzamin trudny czy nie?
3: Tak, średnie. Matematykę, no trudne. Trochę stresuje.
2: Co zrobić, żeby się nie denerwować na matematyce?
4: Po prostu tak wziąć to jako takie próbne egzaminy. Nie stresować tak jakoś bardzo.
2: Potraktować jako coś mniej poważnego niż jest.
5: Podobnie myślę, że właśnie nie trzeba tak się tym stresować. Po prostu uznać to za nic takiego bardzo poważnego.
2: Jakie doświadczenie po polskim też?
5: Ja się cieszę z mojego wyniku, bo porównywałem odpowiedzi, miałem tam jeden błąd, więc moim zdaniem myślę, że jest okej.
2: A u ciebie jaki będzie wynik?
4: Jak sprawdzam, to około 80%, więc jestem zadowolony.
2: A jesteś bardziej humanistą czy bardziej ścisłowcem? Na którym się szczególnie wykażesz?
4: Myślę, że bardziej humanistą, bo matematyka nie jest moją mocną stroną.
2: Czy masz też jakiś sposób, żeby się nie denerwować egzaminem?
3: Nie, nie mam.
0: Powiedzieli nam ósmoklasiści z podstawówki przy ulicy Warszawskiej. Egzamin z matematyki co roku jest szczególnym wyzwaniem dla uczniów, przyznaje dyrektor szkoły.
2: Dzisiaj matematyka trudniej, jak pan myśli?
1: Matematyka co roku sprawia trudności. Myślę, że kolejne pokolenia mają z nim problem, ponieważ to logiczne myślenie chyba coraz bardziej ustępuje takiemu myśleniu z gotowymi odpowiedziami. To jest problem, ale jaki będzie arkusz, czy kolokwialnie mówiąc, siądzie uczniom, trzymam za to kciuki.
0: Z dyrektorem szkoły podstawowej nr 12 Krzysztofem Kościańskim i zdającymi ósmoklasistami rozmawiał Mariusz Osyra. Wyniki tych egzaminów będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich, dlatego my również trzymamy kciuki za jak najlepsze rezultaty.
6: Radio Jura.

0: Częstochowska młodzież po raz 10 udowadnia, że sztuka może mieć realną moc zmieniania naszych zachowań. Rusza na dniach jubileuszowa edycja akcji społecznej pod hasłem Kultura nie boli. Mariusz Osyra teraz z zaproszeniem od licealistów z Plastyka i Miejskiej Galerii Sztuki.
1: Uczniowie popularnego Plastyka z Częstochowy już od ponad dekady biorą pod lupę miejską tkankę, walczą z wulgaryzmami oraz agresją za pomocą plakatów i multimediów. Świętowanie rozpocznie się tym razem w wtorek, 19 maja o 14:30 wernisażem wystawy w sali gobelinowej Miejskiej Galerii Sztuki. Tu zobaczymy podsumowanie wszystkich dotychczasowych edycji. Prawdziwa feta w ramach jubileuszowej akcji czeka nas dzień później. 20 maja w samo południe wystartują happeningi, quizy, szachy. To wszystko na bieganie, do tego konkurencje sportowe. Zaproszenie do centrum miasta jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą kampanię Kultura nie boli wesprzeć. Tegoroczny jubileusz wzbogacą też wyjątkowe niespodzianki muzyczne z udziałem częstochowskich artystów, a nad całością czuwają inicjatorki projektu. Od samego początku są to Elżbieta Siwik i Agnieszka Tyrman z Plastyka. Od lat przekonują, że kultura nie boli. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Częstochowscy strażacy w pełnej gotowości, ale tym razem w galowych mundurach, dziś przy ulicy Sabinowskiej świętowali Dzień Strażaka. Uroczyste obchody miały miejsce w rotundzie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, gdzie spotkali się przedstawiciele wszystkich jednostek z regionu. To szczególne święto dla nowego komendanta miejskiego, brygadiera Kamila Dzwonnika, z którym rozmawialiśmy nie tylko o wyzwaniach, ale i o jego początkach w służbie oraz pasji do ratowania życia.
1: Moja przygoda z mundurem rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to rozpocząłem naszą częstochowską szkołę, Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej. Wybór szkoły nie był taki oczywisty. To nie było tak, że od najmłodszych lat marzyło mi się, by zostać strażakiem.
2: Nie po przeczytaniu lektury, jak Wojtek został strażakiem.
1: Wielu kolegów tak miało, natomiast w moim przypadku tak to nie wyglądało. Powiedzmy w późniejszym wieku, już jako nastoletni chłopak zacząłem myśleć o tym, co robić w przyszłości, będąc w szkole średniej. Myślę, że wiele osób w młodym wieku nie do końca jeszcze wie, jaką decyzję podjąć.
0: Straż Pożarna ma coraz nowsze zadania. Obok gaszenia pożarów musi reagować na nowe wyzwania, które pojawiły się w tej służbie w ostatnich latach.
1: Państwowa Straż Pożarna przeszła olbrzymią transformację i zapewne nie jest już tą samą formacją, którą była 30 lat temu. W ostatnim czasie wykonujemy bardzo wiele zadań tak naprawdę niezwiązanych z pożarami. Straż Pożarna tą pożarową była w tej chwili, jeżeli chodzi o pożary. To dotyczy to tak naprawdę 20-30% wszystkich interwencji, które podejmujemy i nie mówię tylko tutaj o Częstochowie, ale tak naprawdę w skali całego kraju. Jesteśmy służbą ratowniczą, która realizuje się w ratownictwie technicznym, ratownictwie medycznym, wysokościowym, ratownictwie chemiczno-ekologicznym.
0: Zawsze możemy liczyć na strażaków, którzy niezmiennie cieszą się największym zaufaniem społecznym spośród wszystkich służb mundurowych. Jak liczebny jest częstochowski garnizon?
1: Jeżeli chodzi o stan zatrudnienia, to od maja dokładnie dochodzą nam dwa etaty powiązane właśnie z kolejnym nowym zadaniem, które doszło do Straży Pożarnej, czyli kwestie dotyczące obrony cywilnej i ochrony ludności. I tak naprawdę spora część tych kwestii będzie realizowana właśnie przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Dlatego mówimy o 239 etatach i 4 etatach cywilnych. Także łącznie 243 osoby pracują w naszej komendzie.
0: Z brygadierem Kamilem Dzwonnikiem, który szefuje Częstochowskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej, rozmawiała Katarzyna Fica.
3: Radio Jura.

0: Od 13 maja kierowcy w Częstochowie muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. To efekt przebudowy Alei Wyzwolenia na odcinku między ulicami Fildorfa, Nila i Kukuczki. W nowym etapie prac zamknięty zostanie przejazd ulicą Jerzego Kukuczki. Wyjątek będą stanowiły jedynie autobusy komunikacji miejskiej. MZD apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
1: Radio Jura.

0: To była przymiarka do indeksu, a teraz pora na wielki finał naukowych zmagań. Młodzi częstochowianie z liceów i techników kończą Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy. Tegoroczną przygodę z nauką na najwyższym poziomie w Politechnice Częstochowskiej śledziliśmy w Radiu Jura. Pora podsumować czum w tym sezonie. O tym więcej Mariusz Osyra.
1: W czwartek, 14 maja o 10:00 odbędzie się podsumowanie kolejnej edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego. W auli przy Alei Armii Krajowej na uczniów szkół średnich czekają ostatnie fascynujące wykłady. Eksperci z Wydziału Inżynierii Mechanicznej zdradzą, jak owady inspirują współczesną technikę, a Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji zaprezentuje nowoczesne roboty autonomiczne z udziałem słynnego Poli Woli. To jednak nie wszystko, bo na zakończenie zaplanowano tradycyjne losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich uczestników, słuchaczy, którzy mieli indeksy i szansę, by w nich gromadzić pieczątki z uczestnictwa w zajęciach. Jeśli myślicie o studiowaniu na Politechnice Częstochowskiej, to wydarzenie jest obowiązkowym punktem w kalendarzu. Szczegóły finału akcji sprawdzicie na stronie uczelni.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: zadysponowane do tego zdarzenia, bo to aż 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 5 zastępów karetek, w sumie ponad 45 osób i to wymaga wielkiej koordynacji, plus kilkadziesiąt osób, które mieliśmy jako pozarantów w pociągu i osoby w zakleszczonym pojeździe osobowym. Staramy się zawsze podczas takich ćwiczeń wyciągnąć wnioski, które pomogą nam w przyszłości te akcje prowadzić szybciej, sprawniej i bezpieczniej.
1: Relacjonował Dariusz Andryszkiewicz, rzecznik komendanta Centralnej Szkoły Pożarniczej. Na poligonie przy Sabinowskiej w murach uczelni zarobiło się od rannych. W rolę ofiar wcieliło się kilkudziesięciu uczestników akcji, ucharakteryzowanych tak realistycznie, że trudno było odróżnić ćwiczenia od rzeczywistości. Służby walczyły z czasem, by sprawnie zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Jak mówi Wojciech Szczurak z UJD, w tej lekcji nie chodziło tylko o opatrywanie ran, ale o naukę wspólnego działania między przyszłymi ratownikami a mundurowymi.
2: Im więcej wiedzy, tym będziemy mogli czuć się bezpieczni. No, zwłaszcza, że to są studenci, którzy za chwilę opuszczą mury szkoły i zaczną pracować w zawodzie i chcemy im stwarzać jak najlepsze warunki do tego, żeby mogli tą wiedzę czerpać. A w jaki sposób lepiej się uczyć niż na własnych błędach, na własnych czynnościach, na własnych wnioskach przede wszystkim. To jest dla nas szalenie istotne. Dobry ratownik medyczny to taki, który jest przygotowany na najtrudniejsze sytuacje, który ma tą wiedzę nie tylko w głowie, ale może ją dysponować w każdej chwili, działając głównie pod presją czasu, pod presją emocji.
1: Oceniał kierownik Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum, dyrektor pogotowia Marian Nowak, podkreśla z kolei, że takie treningi to przypomnienie, kiedy dzwonimy pod numer alarmowy, nasz spokój, ale i przekazywane konkretne informacje ratują czyjeś życie.
3: Dyspozytor będzie zadawał pytania co do lokalizacji, stanu, zagrożenia, czy na przykład samochodu są jakieś wycieki płynów, paliwa, ilości poszkodowanych. Jeżeli to jest kategoria zgarzenia masowego, to wiadomo, że nie będzie się wysyłało najpierw jednej karetki rozpoznawczej, tylko na przykład od razu trzeba wysłać kilka, więc nie należy się rozłączać, póki dyspozytor nie powie, bo on już zadysponuje zespoły ratownicze, ale będzie jeszcze chciał dodatkowe informacje, żeby sprawnie pokierować tą akcją.
1: Studentki ratownictwa medycznego przyznają krótko, adrenalina podczas całej symulacji była ogromna, a największym wyzwaniem okazał się chaos, który musieli wspólnie opanować ratownicy pomagający poszkodowanym.
4: Ratownictwo głównie opiera się na praktyce, no i dzięki takim symulacjom możemy bardzo dużo poćwiczyć i właśnie praktykować.
5: I możemy zobaczyć, jak to wygląda w prawdziwym życiu.
6: Największym stresem dla nas było to, że jednak nie mamy takiego doświadczenia jeszcze.
5: Wydaje mi się, że bardziej stresujące jest to, że jest rzeczywiście dużo poszkodowanych, dużo osób jest potrzebnych, czy to ratowników, czy to strażaków do wyciągnięcia tych poszkodowanych.
6: Uważam, że to jest bardzo potrzebne, bardzo pomocne, bo ćwiczymy nie tylko naszą pracę, ale i współpracę z innymi służbami ratunkowymi.
1: Był to kolejny test wszystkich częstochowskich służb, dzięki któremu można wyciągnąć wnioski i poprawić ewentualną współpracę przy koniecznym współdziałaniu i szybkim reagowaniu na nagłe zdarzenia. Symboliczne wbicie łopaty i wielkie zmiany dla pasażerów w gminie Dąbrowa Zielona w miejscowości Święta Anna ruszyła budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego. To milowy krok, który całkowicie odmieni komfort podróżowania w regionie. Inwestycja to część potężnego projektu wartego ponad 31 milionów złotych. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich nowoczesne centra powstaną też w Koniec, Polu, Przyrowie i Poczesnej. Cel jest prosty, ma być szybciej, bezpieczniej i ekologicznie. Całość prac w regionie ma zakończyć się w przyszłym roku. Hasło kampanii mówi samo za siebie. Jedź zbiorowo, oddychaj zdrowo. Częstochowska Biblioteka imienia doktora Biegańskiego stworzyła nowe przedsięwzięcie. To klub filmowy Zaczytani w filmie. Po gruntownym remoncie głównej siedziby w Alei Najświętszej Marii Panny instytucja stara się ściągnąć do siebie nowych czytelników, bywalców i pasjonatów kultury. Za nami już dwa seanse okołoksiążkowe, ale cykl będzie wracał co miesiąc.
7: Stwierdziliśmy, że wiele książek ma niesamowite ekranizacje i warto spotkać się, żeby o nich porozmawiać. Udało nam się dostać dostęp do licencji, że możemy puszczać filmy u nas w bibliotece. Mamy teraz piękną, odnowioną salę odczytową, więc jest jak w kinie. Zrobiliśmy taki klub filmowy Zaczytani w filmie. Już były dwa spotkania, a w tym miesiącu mamy trzeci. Nie zdradzam tytułów, bo to były niespodzianki. Myślę, że było bardzo fajnie, bardzo klimatycznie.
1: Zaczytani w filmie w Bibliotece Miejskiej spotkają się w ostatnią sobotę miesiąca. Seanse odbywają się o 14:00. Wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest wolny. Najnowsza propozycja będzie ekranizacją powieści Virginii Woolf. Fanów literatury i dziesiątej muzy zaprasza Karolina Basiak.
7: Ustaliliśmy, że zawsze ostatnia sobota o godzinie 14:00 to jest właśnie ten klub filmowy. Teraz zapraszamy również na ekranizację. To ma być film niespodzianka. Zdradzamy, jaka jest książka. Niekoniecznie zdradzamy, jaki jest tytuł filmu. Autorka, myślę, że bardzo znana i bardzo lubiana. Wstęp wolny oczywiście ogranicza nas tylko liczba siedzeń, ale już były takie momenty, że dostawialiśmy krzesełka. A po seansie oczywiście

0: Też, no z racji tego, że to jest klub filmowy, to zapraszamy do tego, żeby zostać i z nami porozmawiać o tym filmie.
1: Warto śledzić kolejne zapowiedzi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Częstochowie na stronie internetowej tej instytucji w zakładce wydarzenia. Seans być może sprowokuje nas do częstszego sięgania po książkę, na podstawie której powstał.
2: Film też może być takim zaczynkiem do tego, żeby sięgnąć po pierwowzór literacki.
0: Może porównać książka lepsza, film lepszy. Co prawda ja jestem zwolenniczką najpierw książka, potem film, ale też wiem, że są osoby, które zaczynają od filmu i potem jak się zainteresują, to chcą wiedzieć, czym się różniła ta książka od tego filmu, więc wydaje mi się, że nieważne, czy się najpierw przeczytało, czy najpierw się obejrzy, warto.
1: Nowo powstały klub filmowy polecała Karolina Basiak, rozmawiał Mariusz Osyra. Darmowy seans w sobotę, 30 maja w bibliotece. Kolor zielony i darmowe wejście na szlak. Nowa atrakcja otwarta dla lokalnej turystyki w Przewodziszowicach. Co nas czeka na szlaku Rajce? Zdradzi Mariusz Osyra.
2: Jura ma faktycznie nową perełkę dla miłośników aktywnego wypoczynku. Odświeżony szlak Rajce w Przewodziszowicach oficjalnie został otwarty na nowy sezon. Blisko 100 turystów z całego kraju zainaugurowało przejście zieloną pętlą, która prowadzi przez jeden z najpiękniejszych fragmentów naszego regionu. Na 4-kilometrowej trasie czekają unikalne ostańce, punkty widokowe i ruiny średnio wiecznej strażnicy. Dzięki współpracy m.in. Nadleśnictwa Złoty Potok i Związku Gmin Jurajskich szlak zyskał nowe tablice informacyjne, zabezpieczenia na skałach oraz infrastrukturę do odpoczynku. Jurajskich atrakcji jest więcej, to miejsce idealne dla pieszych wędrówek, a zimą też dla narciarzy biegowych. Wycieczkę najlepiej zacząć na parkingu na końcu Przewodziszowic. Całą trasę faktycznie oznaczono kolorem zielonym, przystępnym dla wszystkich przyjezdnych.
1: Wkrótce wzmocnienie na tym szlaku dla wspinaczy planuje zamontować Związek Gmin Jurajski. Pobiegnij, pozdrowie i dołącz do różowej fali, która wkrótce pojawi się też w Częstochowie. Wraca w nowej odsłonie wirtualny bieg kobiet pod nazwą Zawsze Pierwsi, a wraz z nim wyjątkowe miasteczko zdrowia. To coś więcej niż tylko sportowa rywalizacja, to ogólnopolska inicjatywa, która lokalnie promuje profilaktykę nowotworową, mówią koordynatorki akcji w naszym mieście.
3: Chodzi w tym o to, żeby być pierwszym przed rakiem, zdążyć przed rakiem, żeby badać piersi, ale też stawiać siebie na pierwszym miejscu. Tak naprawdę interpretacja tej nazwy jest dowolna i każda jest okej. 24 maja zapraszamy do Parku Lisiniec, gdzie pokonamy w dowolny sposób, bez mierzenia czasu, dystans 5 kilometrów. Zapraszamy na 12.
1: Mówiła nam Ewa Janiszewska. To wydarzenie szczególnie cenne w zakresie profilaktyki nowotworów u kobiet, tych najbardziej groźnych, jak rak piersi i szyjki macicy. W specjalnych strefach aktywności, regeneracji i świadomości każda z pań znajdzie przestrzeń dla siebie, by zadbać o ciało i ducha. Organizatorzy przypominają, że ruch i regularne badania to pierwszy krok do uratowania życia. Lokalnie do aktywności zagrzewać będzie Nordic Team Częstochowa, który przygotował marsz z kijkami.
4: Misją biegu jest integracja kobiet bez względu na wiek i kondycję fizyczną. Nordic Walking jest aktywnością, którą może uprawiać praktycznie każdy. Od nastolatek po seniorki. Celem wydarzenia jest promocja profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Nordic Walking jest jedną z najzdrowszych form ruchu. W biegu kobiet Zawsze Piersi najważniejszy jest słuszny cel, a nie wynik na stoperze. Nordic Walking pozwala pokonać ten dystans około 5 kilometrów we własnym tempie.
1: Zdradza Agnieszka Pinis z drużyny Nordic Team Częstochowa. Aby dołączyć, wystarczy zarejestrować się online i wypełnić deklarację udziału. Możecie biec, maszerować lub po prostu przyjść i kibicować.
3: Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, także wszystkich zapraszamy. Bieg kobiet nie oznacza, że jest dedykowany tylko kobietom, ponieważ kobieta zawsze ma w swoim otoczeniu bliskich, przyjaciół. Zapraszamy serdecznie i mamy dwie opcje dołączenia. Można zakupić pakiet ogólnopolskiego organizatora, Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi i numer startowy, a z kolei, żeby zapisać się na lokalne wydarzenie nasze w Parku Lisinie, to należy zapisać się do formularza Google, który przygotowaliśmy. Wszystkie linki dostępne są na naszym wydarzeniu na Facebooku.
1: Zapraszała do udziału Helena Dybel. Wirtualny Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi w Częstochowie już w niedzielę 24 maja. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Jura.
5: Więcej na radiojura.pl. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Jest już 22, a to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Katarzyna Podraza. Posłuchajmy wspólnie.
3: Rosną szanse, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Projekt został dziś przyjęty przez rząd. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Pacjenci komentują, że ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
4: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
5: Ma pani takie przykłady?
4: To są wlewy z różnych innych leków, które też nie mają potwierdzonej skuteczności, często nawet nie są prowadzone badania.
5: Jakie znaczenie może mieć ta ustawa dla zdrowia pacjentów?
4: Ustawa Lex Szarlatan może poprawić zdrowie pacjentów de facto, ponieważ pacjenci, którzy są w trakcie leczenia, nie będą przyjmowali pseudoleków, które mogą wchodzić w interakcję z lekami, które przyjmują właśnie w ramach leczenia zaordynowane przez lekarzy.
3: Opisuje Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivia. Rozmawiał z nią reporter Michał Dobrałowicz. AI coraz śmielej wkracza do placówek medycznych. W Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych warto wspomnieć, że mogłaby ona odciążyć je w pracy biurowej na rzecz pacjentów, także w Polsce. Tak jest już chociażby w USA, podkreśla Małgorzata Kamińska z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
6: Od 20-23% do 30% pielęgniarka spędza na prowadzenie dokumentacji medycznej. No to przy dyżurze 12-godzinnym to jest około 4 godzin. To jest bardzo dużo.
7: Mniej byłoby takiej pracy biurowej, więcej pracy przy pacjencie, czyli tego można powiedzieć życzą sobie pielęgniarki z okazji Dnia Pielęgniarek.
6: Chociażby po to, żeby ten kontakt z pacjentem również był zachowany. Ta komunikacja taka face to face.
3: Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Chłodna noc szykuje się w Częstochowie, bo tylko 4 stopnie są nad ranem prognozowane. Padać nie powinno, jutro może słabo pokropić, ale ma być też momentami słonecznie, więc nie będzie tak źle. Silniejsze podmuchy wiatru jutro są prognozowane. Na termometrach w Częstochowie jutro 13 stopni. W czwartek cieplej, bo 16 stopni, ale nadal zostanie z nami ten silniejszy wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Wtorek, 12 maja. Podsumowanie tego wtorku, informacyjne podsumowanie z Częstochowej naszego regionu znajdziecie także w portalu radiojura.pl. Tam warto zaglądać. Łukasz Jakubczyk, ja dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 17. Dobrej nocy, pozdrawiam.
10: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od